0: Dokładnie tak.
1: Wyglądamy spod kołderki, spod kocyka, a tutaj środa. Dokładnie tak. Dokładnie
2: już
1: tak.
2: I witam.
3: Dokładnie tak.
1: I witam Państwa poranny program Radio Złote Przeboje w składzie Iwona Barańska.
4: Dzień dobry.
1: Piotr Jaborski.
3: Dzień dobry.
1: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
1: Tomek Tworkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwszy o poranku wiadomości o 6.00.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Środę mamy w kalendarzu, to jest 16 września, jest punktualnie 6:00, przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
4: Koniec pobłażania na przejazdach kolejowych. Rząd przyjął projekt, który zaostrza kary dla kierowców. Podejrzany dron, kamera albo obserwator, ABW apeluje, reagujcie. Polscy siatkarze na szczycie grupy na Mistrzostwach Europy dziś zmierzą się z wicemistrzami świata. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu drogowego, który zaostrza kary dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Najważniejsza zmiana za wjazd na przejazd kolejowy, między innymi przy czerwonym świetle, będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące.
5: Przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania.
4: Wylicza rzecznik rządu Adam Szłapka. Do tego zakaz prowadzenia pojazdów minimum 3 lata, jeśli kierowca zostanie skazany za katastrofę kolejową lub wypadek na przejeździe kolejowym. Rząd chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jak najszybciej. Rosja utraciła dron nowego typu. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe informacje o bezzałogowcu, który został wyłowiony z Bałtyku. To prawdopodobnie nowy typ drona Gerbera, który Rosja utraciła podczas testowania nowych zdolności w rejonie Bałtyku.
6: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
4: Przy wyjaśnianiu incydentów z udziałem rosyjskich dronów Polska będzie współpracować z Litwą. Tymczasem jest ważny apel ABW do każdego z nas. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prosi o zgłaszanie służbom nietypowych sytuacji w pobliżu strategicznych obiektów. Zaniepokoić powinien nas latający dron albo kamera w miejscu, w której jej nie było, albo ktoś, kto długo obserwuje most, stację czy węzeł kolejowy lub robi zdjęcia takim obiektom. Nietypowe sytuacje można zgłaszać pod 112 lub bezpośrednio do ABW. Nie ma mocnych na naszych siatkarzy. Polacy w 4. meczu Mistrzostw Europy odnieśli 4. zwycięstwo. 3-0 pokonali Ukrainę i zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca w grupie. Nie zmieni już tego dzisiejsze starcie z Bułgarami. Pojedynek z wicemistrzami świata ma być tym najtrudniejszym w grupie i choć nie ma już znaczenia, to cel jest jasny.
7: Spodziewam się trudnego starcia, natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
4: Mówi nasz rozgrywający Marcin Komenda. Początek meczu Polaków z Bułgarami o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Środek tygodnia mamy. O tej porze jedzie się jeszcze naprawdę luźno. Ja życzę Wam takiej fali zielonych świateł, jaką ja miałam dzisiaj na Wale Międzyszyńskim w drodze do pracy. I uwaga na trasę S8 po nocnych robotach w stronę Białegostoku. Drogowcy mogą tam jeszcze sprzątać pachołki.

0: Dzień dobry w środę. Niby zapowiada się, że ten dzień ma być cieplejszy niż wczoraj, ale póki co mam wrażenie, że poranek jest chłodniejszy. Dlatego lepiej coś cieplejszego jeszcze nad ranem na siebie wrzucić. Gdzieniegdzie może jeszcze w okolicach na pewno Wisły utrzymywać się delikatna mgła, także jedźcie ostrożnie, a póki co na warszawskich termometrach mamy 12 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Po 6:00 wystąpią Bolek, Lolek, maszynista, blues i fryzjer. Taki miks to każdego postawi na nogi.
3: Po 6:00 też zaczniemy zbierać wiadomości zapodane przez waszych osobistych fryzjerów. No to golimy, cieliujemy, układamy koafiury i gramy. Radio Złote Przeboje na dzień dobry budzi nas głos Frediego. 6:04.

0: się obejrzymy i przyjdzie ten maj, zobaczycie, jeszcze przecież tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. No dobra, dobra, już za długo by liczyć, a jednak kiedyś tam będzie. Wariusz Manks na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje. Mamy środę, 16 dzień września. Zaglądamy o 6.11 o tej wczesnej porze do kalendarza i pytanie, czy mamy dzisiaj coś ciekawego?
1: No, jeszcze jak. Dzisiaj obchodzimy dzień bluesa, dzień maszynisty oraz dzień fryzjera. Natomiast 16 września 1977 roku odbyła się premiera pierwszego pełnometrażowego polskiego filmu animowanego, czyli Wielkiej Podróży Bolka i Lolka.
0: Jeśli to pamiętacie, to znaczy, że mieliście wspaniałe dzieciństwo tak, i czas tak, sobie kupić ciśnieniomierz i skarpetki na żylaki.
2: Zobacz, wspaniaka, młodziaka.
3: Podskakuj, podskakuj. Jeszcze 10, góra 20 lat i inaczej pogadamy. 22, 4, 4 i 3, 0, te numery łatwiej zapamiętać. Zaczynamy apel poranny, środowy, środkowy. No to dzwońcie, dajcie znać, jak się macie o tak wczesnej porze. 120 na 70, czy też tableteczka pod język, jak tam. Dzwońcie, a my zagramy piosenkę pyszną jak parówka, nawet jak paprykarz. Śniadanie. Nową piosenkę Śniadaniu u Tiffany'ego, Breakfast at Tiffany, Deep Blue Something, 12 minut po godzinie 6.

0: Pamiętacie teledysk? Klatka po klatce, przerysowany prawdziwy obraz. Kreska po kresce. Przygotowanie teledysku zajęło 4 miesiące twórcom. A my, żeby z tego czarno-białego świata przejść do normalnego, kolorowego życia, mamy 15 minut. Trochę im zazdrościmy. Kiedyś to były fajne czasy. 20 po 6 to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. W dniu środkowym wam mówimy, czyli w środowy poranek. Jeśli akurat jesteście przy śniadaniu, to życzymy smacznego i za chwilę same smakowite kawałeczki wam zagramy. Między innymi duet Jacksona z Paulem McCartneyem. This one I feel in broken hearts.

0: Boże Narodzenie 1980 roku. Do domu Paula McCartneya zadzwonił telefon. Paul odebrał i usłyszał w słuchawce wysoki, nieznajomy głos, który powiedział: "Hi Paul, chciałbym przyjechać i nagrać z tobą kilka hitów". I tak powstał Say, Say, Say. Serio, taka jest historia. Słuchajcie, mamy środę, mamy dzień środkowy, no i bardzo się cieszymy, że zaczynacie z nami ten dzień i sprawdzamy, czy też tak jak my nie śpicie 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dlaczego nie śpię? Wstałem już od 3:30, bo do pracy trzeba było przyjechać. I dlaczego? Bo rano trzeba wstać, rano to jest.
2: My mamy najlepszych słuchaczy na świecie. Prawda. Naprawdę zaczynają z nami dzień śpiewająco.
3: Tak, śpiewająco i absolutnie jesteśmy z wami zgodni w tym, że budzikom śmierć. Absolutnie. 2244430 to jest numer dla tych, którzy zaspali na apel poranny w radiu Złote Przeboje, a teraz zaśpiewa

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
2: Robi się gęściej, ale bez przesady. Wybrzeże Gdańskie łapie pierwsze auta. Rondo Waszyngtona zablokowane na prawym pasie od Zielenieckiej. Jazda na suwak i patrzcie w lusterkach, a tarasa AK na Bemowo pędzi bez problemu. Mimo wszystko jedziemy ostrożnie, noga z gazu, bezpieczniej do celu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera w kalendarzu, a wiadomo, że na fotelu fryzjera to się dowiesz rzeczy, jakich się nie dowiesz nigdzie indziej, więc o poranku będzie u nas właśnie o rozmowach podczas strzyżenia. Ja na przykład się dowiedziałem, słuchajcie, bardzo ważnej rzeczy, że między Warszawą a Trójmiastem na S7 w 5 miejscach odcinkowo mierzą prędkość. Także dzięki za to Iwo.
2: Ja z kolei dowiedziałam się, że sąsiadka z końca ulicy, jeden dom przed kościołem, ten tuż obok parku, sąsiadka brała udział w Top Model.
1: Nie wąsko.
3: Ja z kolei dowiedziałem się, że Sławosz to nie był w żadnym kosmosie, tylko w Łomży siedział.
4: Ładnie. Ciekawe. Słuchajcie, a ja usłyszałem, że czasami zdarza się klientowi kawałek ucha obciąć, ale to podobno w niczym nie szkodzi. O Jezu. To teraz czekamy na was. 22 44 i 3 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Czekamy, nie możemy się doczekać waszych opowieści. Za najciekawsze newsy z fotela fryzjera obiecujemy złotą kawę porannego programu w prezencie. 22 44 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: Wiedeńskie dźwięki austriackie płyną z głośnika Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry Wiena, Calling Falco. Za 4 minuty będzie godzina 7. Czy my dobrze widzimy, że w prognozach dzisiaj 26 stopni?
1: Tak, ciepło, prawda? Ciepło. Ale ja mam jeszcze prognozy na tegoroczną jesień. No i też są przyjemne. No, naprawdę.
0: Posłuchajcie
1: najbliższych wiadomości o 7.

0: 16 września i to jest środa, mamy godzinę 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: 3700 na rękę, to będzie nowa minimalna pensja. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia. Ciepły podmuch nad Polską, dziś 26 stopni, a prognozy na jesień też są optymistyczne. Prawie 5000 zł wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 zł na rękę. To wzrost o 3%. Wzrośnie też stawka dla tych, którzy mają płacone za godziny. Ta minimalna będzie wynosić 32 zł i 30 groszy brutto. Nowe kwoty zatwierdził rząd, a wejdą w życie w styczniu. Straż Miejska dostała nowe uprawnienia, częściowo takie, jakie ma policja. Strażnicy mogą m.in. karać za fotografowanie obiektów strategicznych i za przewinienia na przejazdach kolejowych. Chodzi o to, by odciążyć policjantów, mówi rzecznik Lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
2: Przepisy zmieniają się w wyniku pewnych sytuacji, pewnych zmian u nas w regionie, u nas w mieście, na świecie, a więc są dostosowane do obecnych oczekiwań.
1: Najpoważniejsze konsekwencje finansowe dotkną nieodpowiedzialnych kierowców i pieszych na torach. Mandat może wynieść nawet 3000 zł. Zakazem sprzedaży alkoholu w nocy w całej Polsce zajmuje się właśnie Sejm, ale Gliwice nie czekają na przepisy ogólnopolskie. Tu konsultacje w sprawie nocnej prohibicji kończą się już dziś.
3: Jeżeli miałoby to pomóc i z tego, co tam się orientowałam, w wielu miastach, co wprowadzili, rzeczywiście był spadek tych interwencji Policji, Straży Miejskiej, więc czemu nie?
4: Zakazać, oczywiście, że tak.
5: A alkohol na stacjach benzynowych powinien zostać, według mnie?
1: Z mieszkańcami Gliwic rozmawiał nasz reporter Grzegorz Kozieł. Nocna prohibicja w Śląskiem obowiązuje już m.in. w Bytomiu, Chorzowie, Mysłowicach, Tychach i Zabrzu. Lotnisko w Katanii na Sycylii znów działa. Port był zamknięty przez prawie dwa dni z powodu aktywności wulkanu Etna i chmury pyłu. Po obniżeniu poziomu alarmu wznowiono przyloty i odloty. Pasażerowie powinni jednak przed wyjazdem na lotnisko sprawdzić status swojego lotu. Zapowiada się bardzo ciepła jesień. Takie są najnowsze prognozy. Wysokie temperatury wrócą, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
6: W perspektywie tych najbliższych dni, czy jesieni, trzeba się liczyć z takimi uderzeniami ciepła. Temperatura globalnie rośnie, to teraz wystarczy podmuch powietrza z południa, a taki podmuch po prostu będzie, mówiąc kolokwialnie, robił rekordy.
1: I właśnie mamy taki ciepły podmuch. Dzisiaj na południu Polski w cieniu 26 stopni.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Na razie nie stracili nawet seta. Polscy siatkarze zapewnili sobie zwycięstwo w grupie B Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w Sofii Ukrainę 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Dziś na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Bułgarią. Początek meczu w Sofii o 18. Górnik Zabrze umocnił się na prowadzeniu w piłkarskiej Ekstraklasie. W zaległym meczu lider pokonał w Kielcach Koronę 2-0. Z 8 meczów Górnik wygrał 7 i ma 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa. W drugim zaległym meczu Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Czas ucieka, mieszkańcy Białołęki znów sprawdzają, czy Modlińska da im dzisiaj żyć, ale niestety już widać tam czerwone odcienie na mapach. Armii Ludowej oraz Prymasa Tysiąclecia w obie strony jadą tak wolno, że spokojnie można by przeczytać poranną gazetę, ale proszę tego nie robić. Ratuje nas most Skłodowskiej Kili. Może i nieco chłodniej jest o poranku niż wczoraj, ale zdecydowanie różnica, która daje nadzieję na to, że to będzie naprawdę piękny dzień, jest na niebie, bo nie jest ono tak szare jak wczoraj. Póki co na warszawskich termometrach mamy 13 stopni. W ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie, dobijemy od 24 do nawet 26. Ciśnienie ma być dzisiaj dobre.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
2: Dzień dobry, po dzień dobry. 7 rozbierzemy na części tego drona, co to niechcący nam leciał do Polski.
3: Tak, po 7 też weźmiemy długi prysznic, a z jakiego powodu? No zostańcie, posłuchajcie, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 5 po 7, gramy numer 1.

0: Przepraszam bardzo, może Gerbera? Ktoś chce Gerbera? Gerbera?
1: Co?
0: Nikt nie chce Gerbera? To nic, my i tak teraz wracamy do tematu drona z Rosji, którego Bałtyk wyrzucił na naszą plażę.
2: Gerbery to taki rodzaj rosyjskich dronów wabików. Mhm. Wykonane są z tanich materiałów, z drewna, pianki, sklejki, a nawet ze styropianu.
1: To podobnie jak te ruskie onuce. Trochę watoliny, trochę flanelowej szmaty i wata. Zamiast mózgu. Into the groove. Tak, do tego nie graliśmy. Madonna teraz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 7. And you can dance. For inspiration.

0: Coś ważnego dla fanów. Lady Bang, premiera fabularnego filmu biograficznego, mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami lidera Lady Bang Jana Borysewicza, już za niecały miesiąc, 7 października. No a Lady Bang zagrali w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 20 po 7.
1: Warto tutaj przypomnieć, że w takim 83 roku to panowie zagrali 369 koncertów w roku. Ja. Czyli było praca, nawet w weekend. My mamy lepiej, kochani! W takiej sytuacji od razu człowiek się szerzy i uśmiecha. To my, Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, No Mercy, już za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

0: słuchaczko, drogi słuchaczu, jeśli właśnie teraz czekasz, aż zwolni się łazienka albo zagotuje się woda, co to miała być na kawę, ale zużyli niedobrzy ludzie, to posłuchaj tego.
1: Ludzie samotni biorą dłuższe prysznice, dłużej śpią i więcej myślą.
0: Ojojoj, no i weź tu znajdź jakiś powód, żeby przestać żyć samotnie. No.
1: Zmywanie garów na przykład.
0: Oj, trafiony, zatopiony, to ja się zmywam, a państwo słuchacze kochani posłuchają w radiu Złote Przeboje Maggie Reilly i Mike Oldfielda. Moonlight Shadow za 28 minut będzie 8:00.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
3: Stolica pełna aut. Wawer to najbardziej leśna dzielnica miasta, ale na Wale Międzyrzeńskim mamy dzisiaj gęsty las samochodów. Przedzieracie się tam w wielkim ścisku. Aleja Stanów Zjednoczonych i dojazd do mostu Łazienkowskiego to też stały punkt hamowania. Dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Poprawiamy fryzurę, wygładzamy koafiurę, gdyż dziś jest Światowy Dzień Fryzjera. Mm-hmm. A wiadomo, że na fotelu fryzjera dowiesz się rzeczy, których nie dowiesz się nigdzie indziej. No to dzisiaj opowiadacie o rozmowach podczas strzyżenia. O to prosimy. 2244430. Halo, dzień dobry.
2: A może by tak poranek ze Złotych Przebojów założył usługi fryzjerskie? No. Pani Iwona by mogła być od damskich fryzur, pan od męskich, a jeszcze został realizator dźwięku. Mógłby robić jako ochroniarz.
3: Chciałam powiedzieć, że ja się zajmuję strzyżeniem psów. Waszym radiem każda fryzura psa wygląda naprawdę fajnie.
4: A ja jestem łysy.
5: Wybieram się dzisiaj do fryzjera i podejrzewam, że wizyta będzie wyglądała tak. To pani Halinko, jak dzisiaj czeszemy? Może z grzywką? Loka. Ja was słucham z samym centrum Gdyni. Jestem u fryzjerki mojej ukochanej Marzenki. Pozdrawiam serdecznie.
6: No fajnie, no pozdrawiamy, ale czekamy na te newsy, na te plotki, ploteczki z fotela. 22 44 30 i mail poranek@złoteprzeboje.pl za najciekawsze newsy prosto z fotela fryzjera. Obiecujemy wam złotą kawę porannego programu w prezencie. Jeszcze raz telefon 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: fajnie gramy na Dzień Dobry w Radiu Złote Przeboje, Steve Miller Band, Abracadabra, a teraz chwilę chcemy pomówić o naszych czarodziejach parkietu. No,
1: piękne powiedziane, pięknie. Trzymamy dzisiaj kciuki za naszych siatkarzy, dzisiaj grają z Bułgarią na Mistrzostwach Europy, choć trzeba przyznać, że wcale do tego meczu przykładać się nie muszą. Wszystko wyjaśnię już za chwilę w wiadomościach o 8:00, posłuchajcie.

0: Środa, 16 września, na wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 8. Zaprasza już teraz Iwona Barańska.
1: Rosyjskie ataki na Ukrainę, polskie myśliwce poderwane i alerty dla mieszkańców dwóch województw. 3 szczepionki na nowy sezon grypowy już dostępne. Polscy siatkarze nie zwalniają, Ukraina pokonana, dziś starcie z Bułgarią. W związku z uderzeniami Rosji na Ukrainę, polskie wojsko o poranku poderwało myśliwce w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów, a do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia. Alarmy już odwołano. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, podejście drugie. Wczoraj znowu rząd go przyjął i jeszcze w tym tygodniu ma zająć się nim Sejm. Rząd liczy, że tym razem nie zawetuje ustawy prezydent. Jeśli nie będzie weta, będzie można szybko wprowadzić ponownie program ceny paliw niżej, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta. Skutkiem tej blokady jest to, że te zyski po prostu nie wpłynęły do budżetu i nie mogły zostać przeznaczone na przedłużenie projektu CPN, ceny paliw niżej.
1: Rząd wylicza, że Orlen w pierwszym półroczu zarobił na czysto prawie 16 miliardów złotych i te nadzwyczajne zyski powinny być opodatkowane. Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
3: Najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
1: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Kolejny krok w stronę obrony Mistrzostwa Europy zrobiony. Polscy siatkarze wygrali wczoraj z Ukrainą 3-0. Wynik z pozoru pewny, ale Ukraińcy też pokazali dobrą siatkówkę, szczególnie w trzecim secie, kiedy wychodzili nawet na prowadzenie, mówił tuż po spotkaniu nasz siatkarz Marcin Komenda.
4: Były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i to cieszy.
1: Dziś o 18:00 ostatni mecz grupowy. Polska zmierzy się ze współgospodarzami tej imprezy, Bułgarią. Biało-czerwoni już są pewni wygrania grupy, ale jeśli znowu zostaną mistrzami Europy, będą też pewni wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
6: Ścisłe centrum stoi, Marszałkowska i Świętokrzyska absolutnie wyłączone z płynnego ruchu. Pamiętajcie, na Pradze Bliska jest jednokierunkowa w stronę Żupniczej, nie wjedziecie tam od strony Grochowskiej. Rekrucka na wschodzie to też obecnie strefa mocno ograniczonych prędkości. Skupcie się na drodze, jeden błąd i mamy zablokowany pas.

0: Coś już próbuje zawalczyć to słońce o Warszawę. Dajmy mu jeszcze szansę na to, żeby się rozkręciło na maksa. Póki co rozkręciło się do 14 stopni. Ma być w tym najcieplejszym momencie 24, a może nawet 26. Dobra informacja, dzisiaj nie będzie padać, ciśnienie będzie umiarkowane. Jutro z kolei może nas czekać małe pogodowe rozczarowanie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej przepatrzymy stylówki nocne, czyli zestawy ciuchów do spania i w dodatku wyciągniemy z tego wnioski.
3: Po ósmej będzie też gruba afera polityczna na szczeblu międzynarodowym i dobra wróżba dla jednego z dyktatorów. To jest Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, środowy poranek, 4 po 8 gramy Rockset.

0: Jesteście ubrani?
1: Co?
0: Ale poważnie pytam, jesteście ubrani? Macie coś na sobie?
1: Tak, coś tak? Mamy, no.
0: Macie, dobrze, to teraz wam powiemy, to my teraz wam powiemy, jak są ubrani na świecie ludzie, którzy idą do łóżka. Naukowcy policzyli, że jest, uwaga, 6 głównych stylówek tak, do spania.
2: Tak, 6. Pierwsza, coś na górze, długi dół. Tak. Druga, coś na górze, krótki dół.
0: No.
2: Nic na górze, krótki dół.
1: Trzecia.
2: Coś na górze i nic na dole.
1: Czwarta.
2: Nic na górze i długi dół. Nic na górze i nic na dole.
1: Oj, oj, oj.
2: No i ostatni, nic na górze, nic na dole i tylko skarpetki.
1: O jacie, od razu chcemy wyjaśnić, że coś na górze i nic na dole to nie jest żadna perwersja. Przypomnijcie sobie, jak spał Kubuś Puchatek. Coś na górze, nic na dole.
0: Oj,
1: teraz,
0: oj, oj,
1: teraz
0: oj,
1: będzie bardzo, bardzo grzeczny przebój od zespołu Human League w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 po 8.

0: My Love, Rock and Roll, zanim powstała słynna wersja z zespołem The Black Hearts, czyli ta wersja, której słuchamy teraz. Joan Jett nagrała pierwszą wersję tej piosenki z członkami Sex Pistols. No i zdecydowanie trzeba przyznać, że w tym przeboju jest i seks, i Pistols, i złoty, i przebój, i rock and roll. Normalnie I Love Rock and Roll w Radiu Złote Przeboje.
1: A my jesteśmy zawsze na czasie, 18 po 8, Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry i za chwilę piosenka zespołu Culture Club pod tytułem Karma Chameleon. Z tym kameleonem jesteśmy na czasie, bo człowiek wrześniowy, poranny w Polsce, rano jest siny z zimna, a po południu zmienia kolor na czerwony z gorąca. I tak będzie też dzisiaj, proszę Państwa. Polecamy się!
2: Yes! It is not that funny. That's not.

0: słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje, tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
1: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja.

Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Już za chwilę finał porannej dyskusji. Ktoś z Was dostanie w prezencie złotą kawę Radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Fryzjera. No a wiadomo, że na fotelu fryzjera dowiesz się rzeczy, jakich się filozofom nawet nie śniło i takich rzeczy, których się nigdzie indziej nie dowiesz. I czas na podsumowanie tematów przy strzyżeniu.
2: Jak ostatnim razem byłem u fryzjera, to moja pani fryzjerka przekazała mi opowieść o Heńku z pierwszego piętra. Heniek z żoną był w sanatorium i podczas obiadu tak się zdziwił, co to za zupę podali w wazie, nachylił się i wypadła do wazy tłusta szczęka.
3: Przypomniał mi się kawał, co robi traktor u fryzjera w warkocze. U fryzjera na fotelu dowiedziałam się, że mój mąż sypia z moją przyjaciółką.
4: Czyli warkocze.
5: No tu można powarkotać. To złotą kawę porannego programu w prezencie wysyłamy za ten ostatni telefon, za ten ostatni głos, czyli za szczerość. Tylko bardzo prosimy kawę stosować z rozwagą, gdyż podnosi ciśnienie. Niezależnie. A jutro z okazji rocznicy premiery Familiady będziemy sobie opowiadać suchary a la Strasburger.

0: oni byli genialni. Grupa Tears for Fears poruszali się we wszystkich gatunkach muzycznych. Doskonali byli na poranek, na budzenie, na spędzenie dnia w robocie, na popołudnie, tak z gotowością do wylotu z pracy i na spokojny wieczór. Jeden z tych największych ich hitów zagraliśmy. Shout w radiu. Złote przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. W środowy poranek wam mówimy, mimo że wrzesień już się zadomowił, to przypominamy, że ciągle mamy lato i dlatego za chwilę Big Day w dzień gorącego lata w radiu Złote Przeboje, a wcześniej ostatni raz w środowy poranek sprawdzimy, jak wyglądają drogi o tej porze.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Wjazd na Służewiec o tej porze odcina prąd spóźnialski, marynarska i postępu zawalone po brzegi. Kto próbuje się przebić przez Wolę, ten też zapuści korzenie. Górczewska mocno, mocno trzyma. Zdecydowanie omijajcie Aleje Jerozolimskie na wysokości zachodniego. Na moście świętokrzyskim ruch całkiem płynny.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: afera jest wielka afera, słuchajcie, w dodatku afera międzynarodowa na najwyższych szczeblach władzy.
1: No i tak, rosyjski oligarcha Umar Kremlow, blisko związany z Władimirem Putinem, sfinansował część tegorocznego wesela Donalda Trumpa Juniora, czyli syna prezydenta USA.
0: No,
1: tak twierdzi dziennikarska organizacja śledcza ProPublica. Umar Kremlow miał zapłacić za wynajem prywatnej wyspy na Bahamach i za sztuczne ognie.
2: Żeby nie było, to my się na stosunkach międzynarodowych absolutnie nie znamy, ale Umar Kremlow to brzmi jak niezła wróżba. A piosenka teraz będzie od nas for America, dla Ameryki całej, nie tylko dla samego Donalda. Gramy Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Przyjemne poranne urlej for America, Red Box, złote przeboje na dzień dobry, za 4 minuty 9. Mili Państwo, przyszedł wrzesień, czyli zaczął się sezon na grzyby, na śliwki, na wrzosy, dynie i na lalki.
1: Tak, Wokulski, Izabela Łęcka i historia, którą znam od pokoleń, ale tym razem zupełnie inaczej. Lada chwila, o 9:00 premiera serialu Lalka, więcej o tym w wiadomościach o 9:00 posłuchajcie.

0: 16 września mamy dzisiaj, to jest środa i punktualnie godzina 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Nie ma już drona na plaży w Rusinowie. Wojsko zabrało bezzałogowca i zdetonowało niebezpieczne elementy. Rząd przyjął projekt, który zaostrza kary za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Lalka wraca, ale w zupełnie nowej odsłonie. Właśnie debiutuje serial Pawła Maślony. Wojsko usunęło w nocy elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego fragmenty, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. Tuż po znalezieniu maszyny resort obrony informował, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji, prawdopodobnie utracony podczas manewrów nad Bałtykiem. I wszystko wskazuje na to, że to nowy model drona typu Gerbera. Być może jeszcze jesienią wejdzie w życie nowe, surowsze prawo dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rząd wczoraj przyjął projekt. Musieliśmy zadziałać radykalnie, mówi premier Donald Tusk.
2: Niektóre z tych sytuacji będą traktowane nawet jako przestępstwo. 3 miesiące utraty prawa jazdy w każdym takim przypadku, kiedy czerwone światło czy szlaban zostaną zlekceważone przez kierowców. Nie możemy ryzykować ludzkim życiem.
1: Resort infrastruktury zapowiada też więcej kamer na przejazdach kolejowych.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. Na platformie Netflix właśnie teraz o 9:00 debiutuje serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja słynnej powieści Bolesława Prusa, ale jest odważna i bardzo współczesna. Ten projekt to dla mnie ogromne wyzwanie. Presję czuję na każdym kroku, mówi reżyser.
4: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym jak odchodzimy od pierwowzoru Prusa, no ale biorę to na klatę. No. Ja wiem, że mamy do zaoferowania bardzo dobrą, poruszającą opowieść, która wchodzi w dialog z powieścią Bolesława Prusa.
1: W serialu Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart. To jednak nie jedyna lalka, którą zobaczymy w tym roku. 28 września premierę będzie miała kinowa wersja w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim. Witamina C, witaminy z grupy B oraz magnez i cynk. Między innymi tych suplementów Polacy zażywają za dużo lub niepotrzebnie. Kiedy warto suplementować witaminę B? Czy magnez pomaga na skurcze? I co zamiast witaminy C warto brać przy przeziębieniu? O tym w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy za godzinę.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To miał być pierwszy poważny test dla naszych siatkarzy, ale niepokonana do tej pory Ukraina nie była dla nas równorzędnym rywalem. Polacy po raz czwarty z rzędu wygrali na Mistrzostwach Europy do zera i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Dziś ostatnie spotkanie Polaków w fazie grupowej. O 18:00 zagrają z Bułgarią. A wieczorem rozpoczyna się przygoda Jagiellonii Białystok w piłkarskiej Lidze Europy. Ekipa Adriana Siemieńca zagra w pierwszej kolejce fazy ligowej na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
6: Taki właśnie zespół chciałbym widzieć. Odważny, proaktywny, który będzie dążył tu do wygranej.
5: A jutro Lech Poznań zagra w Londynie z Crystal Palace.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Dziś najwięcej słońca na wschodzie, w zachodniej części kraju przewaga chmur i tutaj też przelotny deszcz, miejscami burze. Na termometrach od 19 stopni w Szczecinie, 21 w Gdańsku, 25 w Warszawie i Krakowie, do 26 we Wrocławiu i Rzeszowie. Jutro więcej deszczu i w całym kraju poniżej 20 stopni.
3: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
7: Wrocław i Rzeszów, uwaga, 26, uważajcie, wrześniowe upały bywają zdradliwe te polskie. Do cienia wejdziesz, od razu zmarzniesz. Radio no. Złote Przeboje, na dzień dobry, w dniu środkowym, bawi, uczy, budzi i umila czas w pracy.
0: Tak, a umilamy czas pracy tymi największymi z największych przebojami z lat 80. i 90. Teraz no, mamy w gronie prowadzących fana grupy Pet Shop Boys i już tu tańczy, już nóżki same chodzą.
7: I miętosi ten bilet.
0: Tak, wypalcowany. Suburbia, 4 po 9.

0: To była wokalistka z ukrytym przekazem kulinarnym w nazwisku, proszę państwa. Amy McDonald, ale jej piosenka okazała się dużo bardziej dietetyczna i zdrowa od kulinariów wspomnianych. Piosenka nazywała się This is the Life, to jest życie. No i jak w życiu, jak masz wybór, seler naciowy czy hambuksy, to wybierz złote przeboje.
1: O tak, bo mamy dla was właśnie najlepsze i najzdrowsze przeboje złote z lat 80. i 90. A czy już mówiliśmy, że jeden z porannych waszych prowadzących był niedawno na koncercie Simply Red? Do tej pory podobno trzyma, maltretuje bilet pod poduszką i liczy, że mu się przyśni jakiś hit tego zespołu, na przykład Stars. To teraz zagramy go dla tych, którzy nie mają właśnie takich skitranych biletów. Stars, Simply Red w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Queen Again, Hot Chocolate. To jest idealny przebój do tego, żeby zacząć nowy dzień z nową energią. To jest idealny przebój do tego, żeby wejść do biura albo wjechać do biura całym na biało, na białym koniu. Albo wjechać do portu, na jachcie, na bogato. Jakoś tak. No, dobry jest na wstęp.
1: No tak. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. My też jesteśmy dobry na wstęp. Dobrzy na wstęp. Na każdy absolutnie początek dnia. A teraz będzie piosenka, która jak ta Hot Chocolate, ta gorąca czekolada, po prostu pieści uszy, niczym ta czekolada gardło. Tanita Tikaram i jej zmysłowy alt, czyli bardzo, ale to bardzo niski kobiecy głos, Twist in My Sobriety. Gramy, uśmiechamy się szeroko do was, no i do środka tygodnia, z górki już od dzisiaj.

0: No słuchajcie, my tu tak gadu-gadu, a to przecież środa, dzień środkowy, jeszcze parę godzin i zaczniemy nabierać rozpędu od dzisiaj z górki i właśnie dlatego I'm so excited, nie tylko ja, ale my wszyscy jesteśmy tak fajnie excited, podekscytowani. To była grupa Pointer Sisters na pożegnanie, wszyscy razem od nas na pożegnanie, dziękujemy.
1: Hip hip hura, ostrzegamy, że jutro też tutaj będziemy na fotelach porannych prowadzących w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Iwona Barańska,
2: dzięki.
1: Piotr Jaworski,
0: dzięki
1: Piotr Jakim.
0: Dzięki.
1: Tomek Florkiewicz, dziękujemy, a teraz z nami Gosia Kościelniak.
2: Czujemy się ostrzeżeni, że jutro też tu będziecie i trzymamy za słowo. Dziękuję bardzo za rozkręcenie tego środowego poranka. Teraz wchodzimy sobie bardzo mięciutko w przedpołudnie środowe za 9 minut 10. Zapraszam.

0: Władzi Mond, Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Za 6 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy ich razem.
1: Obsession.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.
3: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
1: Wiadomości z Warszawy.
4: Ewelina Walczak. 82 kg marihuany w rękach Straży Granicznej. Wielki przemyt udaremniono na lotnisku Warszawa-Okęcie. Narkotyki warte 4 miliony złotych przyleciały z Kanady, ukryte w metalowych kompresorach. Finał tej trasy miał być w Niemczech. Plany przemytników pokrzyżował jednak DROPS, służbowy pies, który wywęszył ładunek. Zupełnie legalnie przez najbliższy tydzień warszawskie korki będą miały konkurencję. Rusza Europejski Tydzień Mobilności. To zachęta do wyboru komunikacji, roweru lub własnych nóg. W programie Dni Transportu Publicznego darmowe serwisy rowerowe i mistrzostwa motorniczych. A co nas czeka we wtorek, czyli w dzień bez samochodu?
5: Przejazd autobusami, tramwajami, metrem, SKM-ką będzie bezpłatny.
4: Mówi Tomasz Kunert z ZTM-u. I spacerem przenosimy się do Łazienek Królewskich. Najpierw zagrały w kinowej ekranizacji lalki, teraz powróciły tam kostiumy z planu. Od dzisiaj na specjalnej wystawie zobaczymy tam prawie 40 filmowych kreacji. Więcej o tym za godzinę.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Dorota Wardycka. O zdrowiu i wspieraniu naszego organizmu będziemy dziś mówić w Radiu Złote Przeboje, a konkretnie o suplementach diety, których wybór jest duży. Reklamy kuszą i obiecują młodość, sprawność i piękno. Które suplementy warto zażywać i w jaki sposób? Sprawdzimy to, ale najpierw posłuchajcie, jakich suplementów Polacy najczęściej nadużywają. Mówi Rafał Sochacki, farmaceuta i dietetyk.
7: Są to przede wszystkim witamina C, która w Polaku jest traktowana jak trochę panaceum na wszelkie zło. Magnez bardzo często jest używany na skurcze, na problemy ze snem, na zmęczenie, na stres. Preparaty multiwitaminowe, to się również bardzo często zdarza, i preparaty z witaminami z grupy B.
6: Jak i kiedy warto uzupełniać witaminy z grupy B? O tym posłuchajcie za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
4: W końcu jakieś konkretne słońce nad Warszawą. Raz świeci lepiej, raz gorzej, ale jest. I to wystarczy, żeby od razu było nam lepiej. 18 stopni pokazują o tej porze warszawskie termometry. Dzisiaj parasole nie będą wam potrzebne, za to czwartek zapowiada się niestety bardzo deszczowo. Dlatego, jak mawiał klasyk, cieszmy się z małych rzeczy, bo tak szybko odchodzą.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Dzień dobry, Gosia Kościelniak, już teraz oficjalnie otwieramy środowe przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje i największymi przebojami lat 80. i 90. już się cieszę, bo Genesis przed nami. Zapraszamy!

Love me tonight. Właśnie wszyscy pracujemy dzisiaj również przy muzyce lat 80. i 90. przede wszystkim. No i łączy nas muzyka bez względu na to, co robimy. A więc Radio Złote Przeboje, bardzo się z tego cieszę, bo jesteśmy tak troszkę połączeni. A ja jestem ciekawa, która piosenka z lat 80. lub 90. zawsze poprawia wam nastrój w pracy. I kiedy ją słyszycie, to po prostu od razu energia wzrasta. Która i dlaczego? Podzielicie się? 2244 i 30. Pamiętajcie, robota nie zając. Można zadzwonić do Radia Złote Przeboje. A przy okazji za najciekawsze uzasadnienie torbę płócienną Radia Złote Przeboje otrzymać. Po godzinie 12 dojdziemy do tego, kto i za co. Adres robota@złoteprzeboje.pl. Przed nami teraz niezwykle pogodna rzecz, bo przebój Donny Summer mnie akurat stawia na nogi. A jak jest z wami? Która piosenka wam zawsze poprawia nastrój w pracy z lat 80. lub 90.? 2244 i 30.

do dzisiaj nikt nie wie, dlaczego Billy Ocean, który właśnie kończy śpiewać w radiu Złote Przeboje, miał słabość do 8-wyrazowych tytułów. No bo miał 3 amerykańskie hity numer 1 i każdy z nich miał właśnie 8-wyrazowy tytuł. Na przykład Caribbean Queen No More Love on the Run, pierwszy. Drugi That'll Be Bad Sad Song to Make You Cry. I trzeci 8-wyrazowy tytuł Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Dziwne, ale prawdziwe. No a przed chwilą zaledwie 5-wyrazowy tytuł Love Really Hurts Without You. Radio Złote Przeboje, 10:30 dokładnie, przed nami Ace of Base.

0: Robota nie zając.
1: Która piosenka z lat 80. lub 90. zawsze poprawia Wam humor w pracy i dodaje energii? I dlaczego? Dzwonicie.
2: Dla mnie przebój najlepszy to jest Don't Worry, Be Happy, mówił Karol.
3: Moim zdaniem najlepsza piosenka na poprawę humoru jest piosenka elektrycznych gitar, to już jest koniec. Włączona codziennie przed 15, jak kończę pracę, naprawdę robi robotę.
1: Rozumiem, zgadzam się i jest tu dobra energia. A Kinga napisała tak: za każdym razem, gdy słyszę Vogue, Madony, Vogue, wstaję z zabiórka i idę krokiem modelki jak na wybiegu. Zawsze wtedy czuję się piękna i młoda i mam ochotę zeskanować wszystkie papiery z biura. Bardzo to ładne. A jak jest u Was? Robota nie zając, więc zadzwońcie i powiedzcie, albo może napisać robota@złoteprzeboje.pl, telefon 22 44 i 30. A po 12 na pamiątkę tej środy oddam za najciekawsze uzasadnienie płócienną torbę Radia Złote Przeboje.

Ale dla mnie zdecydowanie The Cure Friday, I'm in love, to właśnie nie tylko w piątki, ale we środy także daje dużo energii. Dzisiaj rozmawiamy sobie w naszym cyklu Robota nie zając, która piosenka z lat 80. lub 90. najbardziej poprawia Wam zawsze humor w pracy. No a teraz już za 6 minut będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
4: Ewelina Walczak. 100 tysięcy podpisów już jest, ale zegar tyka. Inicjatorzy odwołania władz Warszawy mają niespełna 2 tygodnie, żeby zebrać wymagane 132 tysiące głosów. Wyzwaniem będzie jednak frekwencja, bo żeby referendum było ważne, do urn musi pójść blisko 500 000 warszawiaków. A kto woli sztukę od polityki, niech zajrzy do Łazienek Królewskich. Można tam już oglądać blisko 40 kostiumów z nowej, kinowej ekranizacji Lalki. O pracy nad projektami mówi ich współautor Tomasz Ossoliński.
5: W jednym z kostiumów, w którym to Izabela Łęcka pojawia się na wyścigach konnych, jest użyty oryginalny kołnierzyk. Kołnierzyk, który powstał w czasach, kiedy Bolesław Prus pisał Lalkę.
4: Wystawa potrwa do 13 grudnia. Z kolei do 4 listopada potrwa inne głosowanie. Ratusz szuka warszawianki roku. O ten tytuł walczy 10 wyjątkowych kobiet. Na liście są m.in. ekspertka od spraw kosmicznych, mistrzyni w rugby, czy znana podróżniczka. Nie zabrakło też uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zwyciężczynie wskażą internetowo mieszkańcy.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Dorota Wardycka. O suplementach diety mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Jeśli już jakieś z nich brać, to nie na ślepo i wtedy, kiedy są potrzebne. W jakich przypadkach potrzebne będą te z witaminami z grupy B, tłumaczy farmaceuta i dietetyk Rafał Sochacki.
7: Tak naprawdę są 2 przypadki, kiedy powinniśmy rozważyć na pewno suplementację witamin z grupy B. Mowa tutaj o witaminie B12 przy pacjentach na diecie wegetariańskiej bądź wegańskiej, tym bardziej. I jeszcze jest mowa tutaj o kobietach w ciąży i mowa jest tutaj o folianach. W pozostałych przypadkach tak naprawdę nie ma przepisów mówiących o tym, że powinniśmy rutynowo suplementować witaminy z grupy B. Ryzyko przedawkowania co prawda jest niewielkie, bo to są witaminy rozpuszczalne w wodzie.
6: Za to przedawkować można witaminę D, której z kolei suplementowanie na ogół jest nam potrzebne w tej szerokości geograficznej, o czym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
4: 20 stopni mamy już na warszawskich termometrach. Jest dobrze, a będzie jeszcze tylko lepiej. Słońce nie odpuszcza. Rozgościło się śmiało na tym pięknym, błękitnym niebie i będzie tak z nami dzisiaj do końca dnia. Ciśnienie cały czas trzyma stabilny poziom. Wiatr wieje bardzo delikatnie. Można trochę się poszukiwać, że lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: No i mamy jeszcze godzinę tej środy, jeśli chodzi o przedpołudnie, bo 2 minuty po 11. Gosia Kościelniak, zapraszam. Radio Złote Przeboje, a przed nami dr Alban.
8: Radio Złote Przeboje.
3: No ciekawa jestem, komu ta piosenka właśnie zawsze poprawia humor w pracy i dodaje więcej energii. Dzisiaj o tym sobie gawędzimy. Która piosenka najwięcej dodaje Wam energii i siły do pracy i poprawia nastrój? 2244430. Można się podzielić, pogawędzić z nami o tym. A po godzinie 12 za najciekawsze odpowiedzi, za najciekawszą odpowiedź oddam na pamiątkę naszą płócienną torbę Radia Złote Przeboje.

Napracował się Freddie Mercury, zmieniając linię basu i partie wokalne w tej piosence. Chorował jak wół, wykorzystał nieobecność autora, który wyjechał na wakacje. Do utworu nagrano teledysk, który nakręcono w marcu 1986 roku w The Playhouse Theatre w Londynie. No i warto zauważyć, że Brian nie użył w czasie kręcenia teledysku swojej słynnej gitary Red Special, ale zamiast tego kopię z 1984 roku. Taka ciekawostka. A na filmie Mercury jest przebrany za postać magika, wchodzi do opuszczonego teatru, gdzie panowie przebrani są za stereotypowych włóczęgów i śpią, dopóki nie obudzi ich wejście magika, czyli Freddiego. A teraz w radiu Złote Przyboje Spice Girls.

0: Robota nie zając.
1: Łączy nas ulubiona muzyka słuchana podczas pracy, a badanie Music Works wykazało, to są dobre wyniki. Pozytywny wpływ muzyki na produktywność w pracy. Podsumowując, 9 na 10 pracowników wykonywało swoją pracę lepiej słuchając muzyki. Jakże nas to cieszy. Muzyka to jest jedno z najbardziej wpływających na nas narzędzi zarządzania w celu zwiększania wydajności pracowników. Może mieć to bardzo pozytywny wpływ na morale i ich motywację i pomaga zwiększyć efekty pracy, co może prowadzić do wzrostu zysków firmy. Czy szefowie słyszą? Także Radio Złote Przeboje w pracy idealnie. A dzisiaj mówicie, która piosenka z lat 80. lub 90. zawsze wpływa świetnie na wasz nastrój podczas pracy?
2: Jaka piosenka zawsze poprawia mi humor? Oczywiście jest to zespół Queen. I want to break free. I to jest zawsze, kiedy siedzę w pracy, bo chcę być tak free i się uwolnić.
1: Dobry wybór. Pozdrawiam serdecznie. Queen graliśmy dosłownie kilkanaście minut temu, ale twoja ulubiona może zabrzmieć za jakiś czas. 224430 można też napisać. Robota @złoteprzeboje.pl.

Muzycznych rodzeństw, które zrobiły karierę, jest sporo, ale takich, które inspirowały Beatlesów, to niewiele. Bracia Wilsonowie wiedzieli, jak się to robi. Prawdziwym hitem okazało się wydane w styczniu 1963 roku Surfing USA, dzięki któremu The Beach Boys, bo o nich mowa, znaleźli się na szczycie wznoszącej fali. Nomen omen. I Ameryka oszalała na punkcie tej plażowej kultury. Każdy chciał się przenieść do południowej Kalifornii, wieść beztroskie życie w otoczeniu pięknych kobiet, szybkich samochodów, a zachody słońca podziwiać oczywiście koniecznie, patrząc na ocean, a potem jeszcze Kokomo. Radio Złote Przeboje.

Szugabę w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie południe środowej. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy i prognozy pogody. Zostańcie z nami i zaraz potem wracamy do muzyki.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
1: Wiadomości z Warszawy.
4: Ewelina Walczak. Autobus, który latem wjechał w przejście podziemne w Warszawie, był technicznie sprawny. To najnowsze ustalenia po dramatycznym karambolu. W zdarzeniu ucierpiało 6 osób, w tym 2 trafiły do szpitala. Kierowca został odsunięty od pracy, mówi prezes MZA Jan Kuźmiński.
5: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej. Wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
4: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy wciąż czekają na rekonstrukcję wypadku i badania toksykologiczne. Z dróg przenosimy się na elewację. Warszawiacy mają dość reklamowego chaosu. Ponad 90% mieszkańców chce surowszych zasad. Ratusz właśnie ruszył z konsultacjami uchwały krajobrazowej. Uwagi do projektu można zgłaszać przez najbliższy miesiąc. Zamiast reklam sztuka. Wielkie Święto Galerii wraca do stolicy. W piątek rusza 16. edycja Warsaw Gallery Weekend. Przez 3 dni otwartych będzie aż 60 darmowych wystaw.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Dorota Wardycka. Jakie suplementy warto przyjmować i w jaki sposób? Pytamy dziś o to w Radiu Złote Przeboje, zwłaszcza u progu jesieni. Witaminą, którą większość z nas suplementuje, jest witamina D, mówi Rafał Sochacki, dietetyk i farmaceuta.
7: Zalecenia mówią, że Polacy powinni rutynowo suplementować witaminę D w tym okresie takim jesienno-zimowym, zwłaszcza około 2000 jednostek międzynarodowych. I to jest taki przyjęty standard. Ale niestety większość Polaków ma większe niedobory i ta dawka taka suplementacyjna może się okazać niewystarczająca. Dlatego ja zawsze mówię, że w przypadku witaminy D powinniśmy najpierw oznaczyć poziom w osoczu i dopiero dobrać dawkę odpowiednią do tego poziomu.
6: Jeśli ten poziom jest bardzo niski, to może być potrzebna duża dawka w leku wypisanym na receptę. A za godzinę posłuchajcie, co z witaminą C.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
4: No, może delikatnie wiaterek w Warszawie podkręcił tempo, ale słońce nie daje za wygraną. Nie chowa się za chmurami. Błękitne niebo nam towarzyszyć będzie tak do końca dnia. Cieszmy się tą pogodą, cieszmy się tą aurą, bo jutro niestety synoptycy prognozują deszcze. Dziś w tym najcieplejszym momencie dobijemy do 24 stopni, a jutro zaledwie zobaczymy 19.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Dzień dobry, witamy. Środowe popołudnie, 2 minuty po godzinie 12:00. Środek dnia, środkowego dnia. Gosia Kościelniak, zapraszam, a witamy się Depeche Mode.

No i wyobraźmy sobie, że ten wielki przebój oddziału zamkniętego nosiłby tytuł Prywatka, bo tak miał się nazywać, ale ten tytuł już był zajęty. Ostatecznie zdecydowano się na słowo Party i tak się nazywa do dziś. Ten kawałek został wydany na pierwszym albumie oddziału zamkniętego w 1983 roku, chociaż skomponowano go dużo wcześniej. Jaryczewski wraz z Łuczajem Pogorzelskim napisali ten przebój w zaledwie 15 minut i po latach przyznali, że inspirowali się wtedy kultowym The Rolling Stones i utworem Beast of Burden. Ten przebój na pewno dodaje energii w pracy. Za kilka minut podsumujemy sobie naszą dzisiejszą rozmowę z cyklu Robota, nie zając.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, która piosenka z lat 80. lub 90. zawsze wpływa świetnie na wasz nastrój podczas pracy.
2: Jako że mój zawód ma związek z malowaniem, moja ulubiona piosenka to Chodź pomaluj mój świat 2+1.
3: Moją ulubioną piosenką, po której zawsze buzia mi się cieszy, to jest Last Christmas. Czy to lato, czy wiosna, czy zima, zawsze świetnie brzmi.
1: Last Christmas, no to akurat świetnie rozumiem. O każdej porze roku. I jeszcze jeden telefon.
4: Z tej strony Alicja. Miałam taką ulubioną piosenkę, która zawsze poprawia mi nastrój w pracy. I to jest Sun of Jamaica. Rytm tej piosenki powoduje, że zaczynam się tak kiwać. I od razu cały stres ze mnie ulatuje. Nawet zdarza się często tak, że bez śpiewania tej piosenki na głos, tylko nucę sobie w głowie. Tak się kiwam, aż moi współpracownicy zaczęli się ze mnie śmiać i pytają, co mi się dzieje. No to wyjaśniłam im, że chodzi o tę piosenkę i teraz jak ja się kiwam, oni kiwają się ze mną i ktoś w biurze zawsze zaczyna śpiewać Sun of Jamaica, więc nie tylko mój humor się poprawia, ale także wszystkich wokół.
1: Alicjo, to kiwaniem zaraz zarazisz, mam nadzieję, po raz kolejny wszystkich wokół ciebie. Dla ciebie po pierwsze nasza torba z logo Radia Złote Przeboje, a po drugie przed nami...

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie, czasem

0: Tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem Wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
0: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja.

Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Michael Jackson i Smooth, Criminal za nami, z roku 1987 wielki przebój, a przed nami właścicielka dwóch pudli, pudli o imionach Niko i Borys. Myślę, że fani tej wokalistki już wiedzą, że to Kasia Kowalska. Te dwa pudle są dla niej źródłem spokoju i relaksu i nawet jeżdżą z nią w długie trasy koncertowe. Prywatnie Kasia ma słabość na przykład do horrorów, co w wywiadzie przyznała. Lubi mocne doznania, windsurfing i żeglarstwo. I pływanie. To, co dobre w Radiu Złote Przeboje.

0: Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie 13 i wtedy posłuchamy sobie najnowszych i tylko sprawdzonych wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
1: Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany przez policję. Komisja Europejska proponuje ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych dla dzieci. Rekordowa liczba turystów w Tatrach w wakacje. Dorota Wertycka. Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. To 24-letni Mikołaj N., który ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Komisja Europejska proponuje zakaz korzystania z platform społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. Jak ogłosiła Ursula von der Leyen, osoby w wieku poniżej 15 lat nie będą mogły mieć własnych kont w tych serwisach. Będą mogły korzystać jedynie z profili zakładanych i nadzorowanych przez rodziców z ograniczonymi funkcjami i ograniczeniami czasowymi. W przypadku użytkowników w wieku od 15 do 18 lat platformy będą miały obowiązek zapewnić bezpieczniejsze wersje swoich usług. Treść tzw. Kids Act, czyli przepisów dotyczących ochrony dzieci w internecie, mamy poznać jutro. 25 osób zostało zwolnionych z więzień na Białorusi, przekazał wysłannik amerykańskich władz, podkreślając, że to wynik zaangażowania prezydenta Donalda Trumpa w dyplomację. Podziękował również Aleksandrowi Łukaszence, a także Litwie. Centrum Praw Człowieka w Jasna podało, że zwolnieni więźniowie polityczni zostali przewiezieni na Litwę.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: 16 kibiców klubu piłkarskiego AS Roma ma zakaz wstępu na stadiony w całych Włoszech za faszystowski salut. Wykonali ten gest podczas meczu z Atalantą Bergamo, który Roma wygrała 2-1. Zakazy obowiązują przez okres od roku do 5 lat i dotyczą również meczów Romy rozgrywanych za granicą oraz spotkań reprezentacji Włoch. 4 kibiców będzie musiało również stawiać się na komisariacie w czasie meczów stołecznej ekipy. Ponad 2 140 000 turystów wędrowało po Tatrach w te wakacje. To absolutny rekord. Nigdy do tej pory w lipcu i sierpniu nie było takiego tłoku na szlakach. Na rekord zanosiło się już na początku wakacji, mówi ratownik TOPR-u Rafał Kubacki.
3: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania.
1: Od początku całego roku w Tatry weszło już ponad 4 miliony turystów. Wszystko wskazuje więc na to, że również w skali roku będzie rekord.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: Dorota Wardycka. Suplementy diety bierzemy dziś pod lupę w Radiu Złote Przeboje. Czas na witaminę C, której niedobór praktycznie dziś nie występuje, mówi Rafał Sochacki, farmaceuta i dietetyk.
4: Bardzo łatwo dostarczyć z diety witaminę C. Zapotrzebowanie witaminy C dzienna to jest połowa papryki.
1: Często suplementujemy witaminę C przy przeziębieniach.
4: No i tutaj dochodzimy do bardzo nefrologicznego punktu, ponieważ nie ma żadnych dowodów, które by mówiły o tym, że witamina C zapobiega przeziębieniom, bądź też skraca czas infekcji.
1: A kiedy warto jednak zadbać o większe dawki witaminy C?
4: Często witamina C jest wskazana w sytuacji, kiedy pacjenci mają problem z pękającymi naczynkami. Kiedy pacjent ma też niedobory żelaza. Ponieważ witamina C zwiększa spalanie żelaza i w momencie, kiedy chcemy podnieść pacjentowi poziom żelaza, to też może suplementować dodatkowo witaminę C.
1: Chociaż, jak podkreśla Rafał Suchacki, najlepiej, jeśli do posiłku bogatego w żelazo dodamy natkę pietruszki, czyli naturalne źródło witaminy C. Za godzinę żelazo, magnez i cynk.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: W zachodniej i północnej połowie kraju zachmurzenie i przelotne opady deszczu możliwe i miejscami nawet burze, głównie na południowym zachodzie. Od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 25 w Warszawie, 26 na południu kraju, a chłodniej miejscami nad morzem około 17. A wszyscy, którzy byli na koncercie OMD nie tak dawno w Warszawie, pewnie teraz będą mieli miłe wspomnienia, bo OMD i ich największy przebój z 1980 roku przed nami. Tak zaczniemy tę godzinę. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Czerwony krawat to w tym wypadku była profanacja, tak stwierdzono. Po występie na festiwalu w Opolu w 1981 roku Izabela Trojanowska miała nieprzyjemności, bo w trakcie koncertu zaśpiewała utwory Pieśń o cegle, a potem na bohaterów popyt już minął i miała wówczas na sobie czerwony krawat, co bardzo nie spodobało się Związkowi Socjalistycznej Młodzieży Polskiej i krakowski oddział organizacji wystosował protest, w którym uznano, że piosenkarka sprofanowała symbol właśnie związku, czyli ZSMP. Pani Izabelo, bardzo nam przykro. Radio Złote Przyboje, 10 minut po 13.

0: autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

Pewnie nie wszyscy z was wiedzą, że oni byli razem, ale ja wam powiem. Bananarama przed nami. Zespół powstał z inicjatywy Karen Woodward jeszcze za jej szkolnych czasów, a życie prywatne Karen przez dekady budziło zainteresowanie mediów głównie właśnie ze względu na jej wieloletni związek z inną gwiazdą lat 80., bo przez wiele lat założycielka zespołu Bananarama pozostawała w związku z Andrew Ridgeleym, byłym członkiem zespołu Wham! Tak, z tym Andrew. Para zaczęła się spotykać w 1990 roku i przez lata uchodziła za jeden z najtrwalszych związków w świecie show biznesu. Bananarama w Radiu Złote Przyboje 13.30.

0: I've got the power, już za chwilkę przed nami, czyli to jest jedna z takich piosenek, mam siłę, mam tę moc, na które się czeka czasami, żeby w razie jakiegoś takiego słabszego przez chwileczkę momentu w pracy zabrzmiało to dobrze. Dzisiaj sobie o tym właśnie rozmawialiśmy.
1: No to ekstra, ja liczę na tę moc, bo mi kardiolog powiedział, że tyle kawy nie pił.
0: A ile wypiłeś? Nie mów.
1: No właśnie.
0: Bo widzę, że nie jest dobrze.
1: Pesetyryk, po angielsku snack.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do waszej ukochanej muzyki, która fantastycznie brzmi w pracy, zresztą nie tylko. No ale będziemy się też zajmować bardzo ważnymi rzeczami, którymi żyje świat i Polska. Za chwilę wiadomości.
1: A w nich śląskie utrudnienia na kolei. Z jakiego powodu i jak długo mogą potrwać, o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W środę jest 16 września. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
4: Rosyjski dron wyłowiony z morza w Rusinowie miał głowicę bojową. Utrudnienia po porannej awarii na torach na Śląsku. Paliwa wciąż drożeją. Diesel kosztuje blisko 9 zł za litr. Rosyjski dron z Rusinowa w zachodniopomorskim miał głowicę bojową, która została zneutralizowana, przekazała żandarmeria wojskowa. Według wstępnych ustaleń to rosyjski dron Gerbera 2. Oznacza to, że Rosja rozwija system dronów z silnikiem odrzutowym, mówi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
5: Jest to dron nowej generacji. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego. Wskazuje, że to były testy drona, który mógł również przelecieć przez terytorium Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku.
4: W sprawach bezpieczeństwa w piątek dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON-u oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Usterka usunięta, ale opóźnienia wciąż trwają. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Katowicach spowodowała utrudnienia na torach na całym Śląsku.
6: Gdzie pan chciał się dostać?
7: Do Koczałkowic.
6: I co, jakie opóźnienie w tej chwili?
7: Lichowie.
8: Co godzinę jest praktycznie na rozkładzie pociąg, a wszystkie są odwoływane.
9: Przyjedzie z opóźnieniem około 120 minut.
4: Przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów może potrwać do późnego popołudnia. Z pasażerami rozmawiał nasz reporter Grzegorz Kozioł. Na stacjach paliw wciąż drogo, nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za diesla, na przykład w Kole w Wielkopolsce.
10: Drogo jest, tak?
11: Drogo, no, ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
4: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Dwa polskie zespoły wystąpią w fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia i Lech Poznań. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem w Grecji z Olympiakosem Pireus.
12: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów.
4: Mówi trener Adrian Siemieniec. Mecz Jagiellonii o 21:00. Lech Poznań zagra jutro w Londynie z Crystal Palace.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Dorota Wardecka. O suplementach diety mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Po witaminach czas na przegląd minerałów i najpierw mity na temat magnezu.
13: Magnez niestety nie działa na skurcze i to zostało udokumentowane w takiej bardzo dużej metaanalizie. Na skurcze mięśni szkieletowych nie pomaga. Kolejny mit, że osoby, które ćwiczą, powinny suplementować magnez. My tracimy bardzo mało magnezu z potem.
2: Suplementacja jest wskazana wtedy, gdy w badaniu wyjdzie niedobór. A co z cynkiem?
13: Najczęściej jest polecane mężczyznom i też przy niedoborach odporności. Są badania, które wskazują, że faktycznie cynk w takich tabletkach do ssania może w sytuacji jakiejś infekcji skracać czas objawów.
2: Rafał Sochacki, dietetyk i farmaceuta, dodaje, że ostrożnie suplementujemy żelazo.
13: Tylko wtedy, kiedy mamy stwierdzony niedobór, ponieważ wysokie dawki żelaza mogą uszkadzać przewód pokarmowy. Powinniśmy suplementować żelazo pod ścisłą kontrolą lekarza. Kiedy mamy niską ferytynę, niedokrwistość właśnie spowodowaną niedoborem żelaza.
2: No i kolejną grupą, która suplementuje żelazo, są kobiety w ciąży.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
3: Sporo słońca w całej Polsce, ale na przykład w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego może popadać, a nawet zagrzmieć. Najchłodniej w Szczecinie i Koszalinie 16-17 stopni. Najcieplej we Wrocławiu i w Krakowie, tutaj 26. W ostatnich godzinach niedawnej szwedzkiej kampanii wyborczej Benny Andersson z Abby pojawił się w sztabie socjaldemokratów, żeby poprzeć ich liderkę. Jak dodał, tak jak jego ojciec i dziadek popiera socjaldemokratów. Wszystkim pokoleniom gramy to, co w muzyce najlepsze, bez względu na poglądy polityczne. Oczywiście Jerzy Telesiński, kłaniam się i gram Abbę.

Poupin de cire, poupin de son. Państwo wybaczą tę pupę, ale tak właśnie nazywała się piosenka, którą France Gall wygrała Eurowizję, reprezentując wtedy Luksemburg. Reprezentując propozycję pozostania z nami i z największymi przebojami lat 80. i 90., proponuję małe muzyczne szczęścia, za którymi stoi Robert Jansson.

słynny aktor Cuba Gooding Jr., który nie był jeszcze wtedy słynnym aktorem, był tancerzem Lionela Richiego, a jego pierwszym w historii występem publicznym był breakdance na scenie z Richiem podczas ceremonii zamknięcia letnich igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku. No to teraz Lionel Richie, a za chwilę powiem wam, jak wygrać naszą złotoprzebojową poranną kawę z limitowanej serii.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

Kawa z limitowanej serii Radia Złote Przeboje jest do wygrania codziennie rano. W ramach programu mamy temat Dzwońcie. Nasza poranna ekipa między 6 a 10 rzuca temat. Wy się dzielicie opinią na ten temat, a autorzy tych najciekawszych wypowiedzi dostają naszą limitowaną złotą kawę. Czeka na Was już tutaj, na jutro. Jutro rano włączacie Radio Złote Przeboje i sobie wygrywacie. Proste.

0: Hollyoaks Maniter, 1983 rok na antenie Radia Złote Przeboje, w którym już za chwilę rok 2026, wiadomości i w wiadomościach Dorota Bardecka.
1: Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej zaczyna szukać pracowników, czyli innymi słowy praca czeka i będzie czekać. W jakich dokładnie branżach? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.00.

0: Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 16 września, pora na wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Pojutrze spotkanie w sprawie bezpieczeństwa w Pałacu Prezydenckim. Rusza poszukiwanie pracowników w polskiej elektrowni atomowej. Pociągi na Śląsku wciąż mogą być opóźnione. Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienia z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona ma być tematem spotkania w Pałacu Prezydenckim, ale nie będzie to Rada Bezpieczeństwa Narodowego, a spotkanie prezydenta z szefem sztabu generalnego oraz szefem MON-u.
2: Rosja będzie eskalować, widać to w ostatnich tygodniach, wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
1: Tak minister Kosiniak-Kamysz nakreśla tło tego spotkania, a odbędzie się ono w piątek. To rosyjski dron bojowy Gerbera 2. Chodzi o urządzenie odnalezione na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski.
3: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Ładunek był w masie około 4 kg.
1: Z aparatem udało się wyciągnąć głowicę bojową bez naruszenia konstrukcji drona. Generalny wykonawca polskiej elektrowni atomowej zaczyna poszukiwanie pracowników. Firma Bechtel będzie szukać w wielu branżach, o czym więcej Paweł Radzewicz.
4: Rękę do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
5: Od administracji przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, inżynierię lądową, logistykę, architekturę. Docelowo będziemy zatrudniać nawet ponad 11 tysięcy ludzi.
4: Pomoc w tym mają wirtualne targi pracy, które odbędą się na początku października, ale udział w nich zainteresowani muszą zgłosić do końca tygodnia.
1: Ryzyko związane z powodziami oraz lawinami błotnymi. Przed tym ostrzega MSZ tych, którzy planują podróż do Peru lub Ekwadoru. Z uwagi na El Nino w tych regionach mogą wystąpić wyższa temperatura i intensywniejsze deszcze niż zazwyczaj o tej porze roku. Pociągi na Śląsku mogą być jeszcze opóźnione. To po porannej awarii w Katowicach utrudnienia dotarły też do pozostałych miast w regionie.
6: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
7: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę.
1: Rano doszło do awarii urządzenia sterowania ruchem. Usterka została już usunięta.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
1: Ewelina Walczek i przed nami wspaniała, pełna międzypokoleniowej energii warszawska środa. Dzisiaj o godzinie 18 Muzeum Warszawskiej Pragi zaprasza na bezpłatny wernisaż wystawy Praskie Wnętrza. To świetna okazja, by z bliska przyjrzeć się zachwycającym oryginalnym detalom stołecznych kamienic, które przetrwały próbę czasu. Również dziś o 18 na Bielańskiej Rudzie w sercu podwórka przy ulicy Klaudyny 32 kapela warszawska imienia Staśka Wielanka zaprasza na powstańcze śpiewanie. Wielkimi krokami zbliża się też 8. Warszawska Olimpiada Seniorów, która oficjalnie wystartuje w najbliższą sobotę. Tylko w ubiegłym roku przez 7 dni rywalizowało ponad 1500 wspaniałych zawodników ze wszystkich 18 dzielnic. W tym roku warto również przyjść i kibicować seniorom, a także wziąć udział w piknikach rodzinnych i muzycznych.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Z zachodu przesuwają się chmury, z których może popadać. W Zielonej Górze, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim, a na termometrach najchłodniej w Szczecinie 15 stopni, a we Wrocławiu i w Krakowie 25-26 stopni. Marzena Rogalska, czyli nasze radiowe złotoprzebojowe słoneczko w pigułce, już o 15.30 pojawi się na naszej antenie, a ja cieszę się, jak nie wiem, z tego powodu. Jerzy Telesiński, dzień dobry, mam nadzieję, że wy też.

0: Pokazał gołą klatę Robbie Williams i przy okazji został okrzyknięty człowiekiem ze stali. Dwa dni temu jego żona udostępniła na Instagramie klip, na którym piosenkarz przed koncertem pojawia się bez koszulki, w jeansach i pręży muskuły. Reakcje fanów, fanek, entuzjastyczne. Mam dla was największe przeboje lat 80. i 90. i proponuję, zróbcie sobie krótką przerwę. Czymkolwiek się zajmujecie, zajmijcie się teraz przez chwilę wyłącznie uważnym słuchaniem słów tej piosenki, okej?
1: Okay? Historia polskiej piosenki jest naprawdę bogata w cudowne klejnoty i nie ma powodu, żeby tego repertuaru nie śpiewać.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Lubicie suchary? Każdy lubi.
3: No masz, jutro z okazji rocznicy premiery Familiady będziemy sobie opowiadać suchary a la Strasburger.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: wiesz, co śliwki.
1: Ale że co śliwki, Marzena? Bo ja jeszcze no, teraz ja jesteśmy ci... dopiero teraz weszliśmy na antenę, a ty już zaczęłaś mi opowiadać.
0: No, no, no opowiadam ci, no patrz, tu masz konfiturę ze śliwek, a tu masz ciasto francuskie ze śliwkami, proszę ja ciebie.
1: Kto zje to ciasto?
0: Kto?
1: No Kisia.
0: Ach, a ty w ogóle ciasta nie poważasz?
1: No ja poważam, ale jeszcze bardziej poważam Kicie, więc wiesz co, no. A, ja mam większą przyjemność, jak widzę, jak ona sobie tam pałaszuje.
0: No dobrze, ale
1: gryza,
0: słuchaj.
1: Gryza mi da na pewno. Ale taka, czemu te śliwki w ogóle?
0: No bo taka śliwka to jest tak wdzięcznym owocem, że tę śliwkę możesz połączyć ze wszystkim, naprawdę.
1: Prawda, i na solotko, i niekoniecznie.
0: Tak, ale wiesz, że nawet z pomidorem możesz połączyć śliwkę.
1: I tu mnie masz teraz.
0: Ale śliwkę można z wieloma rzeczami i ta śliwka, proszę ja ciebie, ona wszędzie się odnajduje, jak w dobrym towarzystwie wodzirej.
1: Na, no mówi ci. Śliwka nawet.
0: No mówi ci, ale patrz, ja nie mogę. Dlaczego ty włączyłeś mikrofon, kiedy ja byłam w trakcie jedzenia?
1: Ja zawsze tak robię.
0: I nie mów, Jurek, że ja jem prosto ze słoika.
1: To nieprawda.
0: Nie mów.
1: Nie prawda bezpośrednio jest, nie. Najpierw paluszek do słoika i dopiero z paluszka.
0: Nie. To jest dla mnie najlepszy deser, najlepszy owoc i ja cię proszę, umówmy się na takie śliwkowanie. Będziemy sobie gotować te...
1: Wysmarujemy się cali tym śliwkami. Nie wiem, czemu mi się tak skojarzyło.
0: Wielkie żarcie.
1: Okej. Smacznego.

Nie martwcie się o mnie, ciągle tu jestem. Billy Joel uspokaja fanów po poważnych diagnozach dotyczących jego zdrowia. Po prostu im więcej dawałem koncertów, tym bardziej uszkadzałem komórki mózgowe, powiedział. No i łapie oddech. Szybkiego powrotu do zdrowia i szybkiego powrotu na scenę życzy Radio Złote Przeboje. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Blue Lagoon, Break My Strike i Radio Złote Przeboje. Za 4,5 minuty wiadomości. O czym będziemy mówić?
1: O cenach benzyny i u nas, i u naszych zachodnich sąsiadów. Jak to wygląda? Sprawdzimy i podliczymy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie, 16 września w kalendarzach, przy mikrofonie Dorota Wardecka. Wiadomości.
4: Referendum strajkowe zapowiadają związkowcy z sieci sklepów Biedronka. Paliwo drożeje nie tylko u nas, w Niemczech ceny są rekordowo wysokie. Dwie różne ekranizacje lalki wchodzą na ekrany. Związkowcy w sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
5: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
6: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
5: Solidarność domaga się m.in. podwyżki płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
4: Konieczna była ewakuacja przejścia granicznego w Dorohusku, to dziś nad ranem, w związku z rosyjskimi atakami na Wołyń na Ukrainie. Zwiększyliśmy możliwość zabezpieczenia funkcjonariuszy i podróżnych, mówi wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
7: Prowadziliśmy taką organizację przejścia granicznego, by na czas tego zagrożenia jak najmniej środków transportu, które mogłyby zwiększyć szkody w wyniku takiego napadu, pozostawało w przejściu.
4: Przejście w Dorohusku działa już normalnie.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Pokój jest zagrożony. Europa musi być zjednoczona. Kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Tak mówiła dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu wygłoszonym w Parlamencie Europejskim.
8: For long time.
9: Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych.
4: Za zagrożenie oprócz Rosji szefowa komisji uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację. Coraz drożej na stacjach paliw. Za litr 95 płacimy średnio 8 zł bez grosza, za litr diesla 8 zł i 89 groszy. A w Niemczech ceny za paliwo są rekordowe. Benzyna kosztuje 2,30 euro, olej napędowy 2,42 euro. To adaptacja na miarę naszych czasów. Takie głosy słychać o serialu Lalka, który od dziś można oglądać na Netflixie, ale niemal w tym samym czasie na ekrany. Tyle, że kinowe wchodzi druga ekranizacja powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego, a tak mówi reżyser tej serialowej wersji Paweł Maślona.
10: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto.
4: A premiera kinowej Lalki 28 września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
11: Ewelina Walczak i zapraszam na kulturalny rozkład jazdy. Na wielkim ekranie dzisiejszego wieczoru w kinach Helios w Warszawie czeka na Państwa porywający dramat Niebo nad Normandią. To oparta na faktach historia alianckiego meteorologa, którego precyzyjna prognoza zdecydowała o losach lądowania w Normandii w 1944 roku. Na ekranie plejada gwiazd, w tym Andrew Scott. Ursynowskie świętowanie z kolei rozpocznie się w czwartek. Centrum Kultury Alternatywy hucznie obchodzić będzie swoje piąte urodziny. W programie znajdą Państwo koncerty, między innymi na scenie zobaczymy Kubę Badacha czy Katarzynę Groniec, ale będzie też urodzinowy tort, konkursy i seans kultowej komedii Miś. A sięgając po marzenia, warto odwiedzić Mokotów. W czwartkowy poranek przy ulicy Różanej wystartują darmowe warsztaty z cyklu Mokotowski Senior z mocą.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
3: Najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Wrocławia. Do 25 stopni najniższe temperatury w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Tutaj maksymalnie 16 stopni. No, okazuje się, że nie mąka ani olej. Nie, chrupkość placzków ziemniaczanych zapewnia zupełnie inny dodatek. A jaki? O tym powiem Wam o 16.30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Wiele się o sobie dowiadujesz, wykonując pracę fizyczną, a ja dowiedziałem się o sobie, że nie lubię pracy fizycznej, powiedział Rod Stewart, wspominając swoje wczesne lata i wczesne zajęcia. Pracował na przykład w charakterze roznosiciela gazet, ale to nic jeszcze, bo w autobiografii możemy przeczytać, że wspominał pracę na cmentarzu Highgate, gdzie zarabiał, mierząc działki i oznaczając je sznurkiem. Mam nadzieję, że w waszej pracy macie jednak większy luz bluz.

0: było na ludowo i nadal będzie. No bo cokolwiek powiedzieć o plackach ziemniaczanych, to na pewno jest to raczej swojska potrawa. Jak sprawić, żeby były na pewno chrupiące?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chyba każdy może pochwalić się swoim własnym, sprawdzonym, tajemnym sposobem na idealne placki. Oczywiście to może być większa ilość czosnku, majeranek, dłuższy czas leżakowania samej masy. Ja natomiast mam dla was nieco inny trik, który może was zaskoczyć. Łyżeczka alkoholu. Nie martwcie się, nie wpływa na smak placków, dlatego że cały alkohol zdąży wyparować przy smażeniu, a jednocześnie pomoże uzyskać chrupką powierzchnię i lekkość placków ziemniaczanych, które odpowiednio rozgrzane nie wchłoną zbyt wiele tłuszczu. Wystarczy do ciasta dodać albo łyżeczkę czystego alkoholu i dokładnie wymieszać, albo odrobinę zwykłego jasnego piwa. Pięknie na powietrze ciasto sprawi, że będzie lżejsze, a także pomoże uzyskać pożądaną chrupiącą skórkę. Nie przytłaczając smaku ziemniaków, oczywiście dwie łyżki piwa wystarczą na całą porcję ciasta.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18:00 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja.

0: Te przeboje w drodze.
1: Dzisiejsze popołudnie dość ładne w centralnej Polsce, natomiast na zachodzie i północnym zachodzie więcej chmur i deszcza miejscami nawet może zagrzmieć. Najcieplej dziś z kolei na południu do 26 stopni. Na krajowej 62 między Kruszwicą a Brześciem Kujawskim, uwaga, droga została zamknięta na czas ewakuacji centrum handlowego. Tutaj utrudnienia mogą jeszcze potrwać.
0: Twoje radio Złote Przeboje. Yeah!

Liderka zespołu Venga Boys jest dumna ze swoich pacyficznych korzeni. 20 lat temu, przylatując z Europy do Dżakarty, a potem do Ambon, po raz pierwszy poczułam tę tęsknotę, której nigdy przenigdy wcześniej nie znałam. Moja mała wyspa zbliżała się coraz bardziej, a ja zobaczyłam rodziny stojące na drewnianym molo. To były kuzynki, kuzyni, ciocie i wujkowie, których w ogóle nie znałam, opowiadała urodzona w Holandii artystka pochodząca z wysp Moluki.

0: Środa,
1: 16 września, Radio Złote Przeboje. No i za chwilę sprawdzimy, czym żyje świat, czym żyje Polska. Będą wiadomości o 17.
2: A w nich skutki porannej awarii na dworcu w Katowicach. Nadal jeszcze część pociągów jest opóźniona. A ile w ogóle tych pociągów miało dziś trudności z dojazdem na czas? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.00.

0: Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 16 września. Wiadomości przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
1: Ćwiczenia wojskowe do następnego czwartku, zwłaszcza w kilku regionach. Ponad 220 pociągów opóźnionych po porannej awarii w Katowicach. Urzędnicy sprawdzą, jak przychodnie zabezpieczają dane wrażliwe swoich pacjentów. Więcej pojazdów wojskowych na drogach, zwłaszcza w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. To w związku z ćwiczeniami wojskowymi Czarny Obrońca, które trwają na lądzie, w wodzie i powietrzu do przyszłego czwartku. Co zrobić, gdy na trasie spotkamy wojskową kolumnę, mówi Mateusz Piliński z policji.
2: Dozwolone jest wyprzedzanie kolumny wojskowej.
1: Ale nie wolno wjeżdżać między pojazdy wojskowej kolumny, dodaje Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Jeżeli zabierzemy się za wyprzedzanie, trzeba wyprzedzić całą kolumnę.
1: Wojsko apeluje też, by nie publikować w mediach społecznościowych zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk, zwłaszcza w czasie rzeczywistym. 222 pociągi z opóźnieniami to efekt 8-godzinnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji w Katowicach. Odwołane zostały 62 składy. Nadal jeszcze kolej przywraca rozkładową organizację ruchu pociągów. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiada kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak wrażliwe dane pacjentów są zabezpieczane, a to po kłosie wycieku danych z firmy MyDoctor w sierpniu. W wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Śledczy sprawdzą, czy na listach poparcia kandydatów na prezydenta Krakowa pojawiły się sfałszowane podpisy. Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia od komisarza wyborczego. Dotyczą one nieprawidłowości na listach byłego prezesa NIK-u Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bochańczaka.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: 4 mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie i już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się dziś na zakończenie fazy grupowej. Więcej o tym Michał Wyszkiewicz.
5: I jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce. Ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością. Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polacy awansują do 1/8 finału z pierwszego miejsca. To oznacza, że o ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą.
1: A mecz Polska-Bułgaria dziś o 18:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W Polsce zachodniej przydadzą się parasole nad Poznaniem i Zieloną Górą. Jeszcze może popadać i zagrzmieć, a najchłodniej w Szczecinie i Koszalinie. 15 stopni. Najwyższe temperatury w tej chwili w okolicach Krakowa i Rzeszowa do 25.

Tych zapracowanych, którzy dopiero teraz mają czas na nasze, wasze największe przeboje lat 80. i 90. Witam najserdeczniej. Jak wygrać naszą, waszą wspaniałą, wyjątkową, kolekcjonerską torbę płócienną, za chwilę powiem. Tymczasem kłaniam się nisko. Jerzy Telesiński.

0: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.
1: Początki zespołu Alphaville to wczesne lata 80. Wtedy Marian Gold i Bernhard Lloyd, występujący wcześniej w składzie grupy Melody Nelson, stwierdzili, połączmy siły, zacznijmy swoją muzykę tworzyć. Dołączył do nich trzeci muzyk, Frank Mertens. No i tak zaczęła się kariera tria pod szyldem Forever Young. Tak, tak panowie się nazywali. Dopiero po podpisaniu kontraktu z Warner Music nazwę formacji zmieniono na Alphaville, ale to była tylko kosmetyka. A dzisiaj przypominam wam piosenkę, której w radiu praktycznie nigdzie nie można usłyszeć. Nigdzie poza radiem Złote Przeboje oczywiście. No to z przyjemnością zapraszam teraz na piosenkę The Jet Set i grupę Alphaville.
0: Gramy z naszej oryginalnej kasety.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: W każdą sobotę od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja.

0: Ayla Mae, Gypsy Kings, Radio Złote Przeboje i kto by pomyślał, że ta, która codziennie od 10 do 14 się pojawia się tutaj o tej porze, Gosia Kościelniak.
1: Tak,
0: witam
1: cię
0: serdecznie.
1: A wiesz, dlaczego tu jestem?
0: Dlatego, że będziemy teraz mówić o twojej zabawie, która będzie jutro na antenie.
1: Jestem tutaj również dlatego, że robota nie zajął.
0: No właśnie.
1: I ja gdzieś tam teraz może powinnam siedzieć przy mikrofonie i przygotowywać się, ale ponieważ robota nie zając, przyszłam cię odwiedzić.
0: Ja się bardzo cieszę. Czekaj, robota nie zając, tak? czyli co?
1: Czyli w każdym momencie, nawet bardzo istotnej pracy, którą wykonujecie, możecie sobie zrobić malutką przerwę. Przerwę, zrelaksować się, zadzwonić do Radia Złote Przyboje, powiedzieć, co wam leży na sercu. Ja was zapytam, wy powiecie i tak będzie też jutro.
0: Tak, i będzie też nagroda. A jaka? No to właśnie jutro, po 10:00. Proszę sobie sprawdzić, tak?
1: Tak.
0: Pięknie.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Środowe popołudnie, pogodne w wielu regionach, zwłaszcza w centrum, na zachodzie deszczowe i pochmurne. Jutro dla odmiany w zachodniej Polsce większe przejaśnienia, a deszcz na południowym wschodzie i to nie tylko przelotny. Na termometrach jutro od 16 do 21 stopni. Na S6 na odcinku Gdańsk-Lotnisko, Gdańsk-Kowale w pobliżu Karczemek zderzenie czterech osobówek i tutaj utrudnienia na jezdni. Dni w stronę Łodzi.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Johnny B. Hutersi w Radiu Złote Przeboje, w którym gramy największe przeboje lat 80. i 90. Tak powiedziałem, gramy, ale grać będzie Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Przypomina mi się historia o koniu i woźnicy. Dojechaliśmy. A koń na to. No, dojechaliśmy.
0: Proszę państwa, państwo znają taką historię o słoniu i mrówce i drewnianym moście, ale
1: ja tupiemy.
0: Ale tupiemy, powiedziała mrówka do słonia.
1: No, tu wiem,
0: pożartowali, pożartowali, ale zagrają piękne rzeczy już za chwilę, prawda?
1: Aha.
0: No i tego się trzymamy.

Fantastyczna Alize w Radiu Złote Przeboje. Przed laty zauważona została przez Mileę Farmer, no i to właśnie Mileę Farmer głównie przyczyniła się do jej sukcesu. Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, gwiazd lat 80. i 90. na pewno dzisiaj nie zabraknie.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
0: Autopromocja.
2: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
3: Lubicie suchary? Każdy lubi.
4: No masz, jutro z okazji rocznicy premiery Familiady będziemy sobie opowiadać suchary a la Strasburger.
2: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Właśnie minęła 18, środowy wieczór przed nami, za chwilę zerkniemy do prognoz, a teraz czas na wiadomości sportowe.
6: Sport w 30 sekund.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. Polscy siatkarze grają w ostatnim meczu grupy B siatkarskich mistrzostw Europy. Ich rywalami współgospodarze turnieju i wicemistrzowie świata Bułgarzy. Mimo że Polacy zapewnili sobie awans do dalszej fazy turnieju i to z pierwszego miejsca, to dla Bułgarów mecz ma kolosalne znaczenie, czy zajmą drugie, czy trzecie miejsce w grupie. Kończący sezon tenisowy turniej kobiet WTA Finals od przyszłego roku przez co najmniej 3 lata będzie rozgrywany w amerykańskim Charlotte. Mecze mają odbywać się w hali Spectrum Center, gdzie grają na co dzień koszykarze Hornets.
2: Pogoda.
5: W nocy miejscami deszcz, również burze, popada zwłaszcza na wschodzie Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie oraz w południowej Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej i na Śląsku. Na termometrach w większości miejsc od 10 do 14 stopni. Cieplej na południowym wschodzie, tu około 16. Jutro najładniej na zachodzie, tu chwilami rozpogodzenia, poza tym przelotny deszcz, na Pomorzu burze. Najmocniej popada na południowym wschodzie, a na termometrach od 16 do 19 stopni. No a my zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Zaczynamy od piosenki, do której teledysk, w co trudno uwierzyć, obecnie był w dwóch krajach przed laty zakazany. No co tylko oczywiście przyczyniło się do jego popularności, no bo w końcu wiadomo nie od dzisiaj, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Sabrina i Boys w Radiu Złote Przeboje.
8: Radio Złote Przeboje.

0: Justin Lauper w Radiu Złote Przeboje. Przed nami środowa cała muzyka, no a jak cała, to też musi pojawić się zespół Demono. Wielki przebój z początku lat 90. Przy okazji sprawdzałem przed momentem teledysk do tej piosenki, no bo powiem szczerze, już zapomniałem. No i tak przyzwyczaiłem się do obecnego wizerunku Andrzeja Krzywego, że aż ciężko go rozpoznać na teledysku. No wszystko przez fryzurę oczywiście.
1: To nie jest tak, że przez całe życie byłem łysy, tak? Co więcej, no w życiu się nie spodziewałem, że kiedykolwiek wypadną mi włosy, bo byłem dosyć gęsto, że tak powiem, owłosiony. Co więcej, te moje włosy były bardzo porządne. No i dawały radę, krótko mówiąc. Aż tu nagle, któregoś dnia, człowiek patrzy, że się zaczyna przecierać. No i cóż, no trzeba po prostu, trzeba się je lubić. Ja wychodzę z takiego założenia, że stąd te włosy, no co, jakie to ma w ogóle znaczenie, tak?
0: Andrzej Krzywy, Demono, no to słuchamy w takim razie już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Pięknie Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska internetowego. Owo zjawisko to oczywiście efekt Streisand, a było to tak, że pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się 50 milionów dolarów, no i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owo zdjęcie obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No, tak to już w internecie bywa, a tak przy okazji spraw związanych z internetem, czy artyści czytają komentarze o sobie? Kiedyś pamiętam o to zapytałem Bartka Wronę z pierwszego polskiego boysbandu.
1: Kiedyś jakoś tak spojrzałem, no ale jakoś nie rusza mnie to kompletnie. Chociaż słyszałem, że już jestem gruby, brzydki. No tak, no wtedy miałem 15 lat, to wyglądałem na młodzieniaszkę. No tak, no przytyłem, no tak trochę, no jestem już ojcem, mężem, więc no tak. Tak to jest, kochani, no lata lecą.
0: No a tak przy okazji Bartka Wrony proszę sobie poszukać, poszperać na YouTubie, no bo pojawiła się nowa piosenka. To program Cała Muzyka, teraz Kylie Minogue.

Fantastyczny Phil Collins w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Kylie Minogue, która w jednym z wywiadów opowiadała kiedyś, że doskonale pamięta swój muzyczny debiut. To była lista przebojów, która cała zresztą przeminęła. Kylie Minogue pomyślała, że tym razem się nie udało, no i proszę bardzo, okazało się, że jej piosenka zadebiutowała na samym szczycie, czyli na pierwszym miejscu. No, takie historie pamięta się po latach doskonale. A propos słuchania własnych piosenek w radiu, jak artyści do tego podchodzą, nad tym tematem na pewno się dzisiaj pochylimy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
3: Wieczór z deszczowymi chmurami w zachodniej Polsce. Jutro z kolei na zachodzie będzie się przejaśniać, a deszczu, i to nie tylko przelotnego, można się spodziewać we wschodniej Polsce. Na krajowej 11 między Jarocinem a Środą Wielkopolską utrudnienia po zderzeniu trzech osobówek na jezdni w stronę Poznania. Jedźcie ostrożnie.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

Michael Jackson z najsłynniejszej płyty świata przed laty, z pewnością płyty rekordowej, no bo sprzedała się w zawrotnej liczbie 100 milionów egzemplarzy. Nawet ponad. No, jest to wynik z pewnością nie do powtórzenia dzisiaj, chociaż z drugiej strony, no to teraz liczy to oczywiście odtworzenia w serwisach streamingowych. No i tu liczby też robią wrażenie. Kilka dni temu Cher pochwaliła się, że wszystkie jej piosenki zostały odtworzone 1 miliard razy. No dobrze, teraz zespół, który też chyba nie ma powodów do narzekania, bo łączna liczba wyświetleń i odsłuchań piosenek Budki Suflera w serwisach streamingowych i na YouTubie przekracza 500 milionów.

0: tematem pod tytułem Co artysta czuje, kiedy słyszy swoją piosenkę w radiu? No i jak się okazuje, reakcje są bardzo różne, od euforii po niechęć. Edyta Bartosiewicz, z którą kiedyś na ten temat rozmawiałem, bardzo się cieszy.
1: Cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać. Jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze, że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: Ania Dąbrowska też doskonale pamięta chwilę, kiedy usłyszała się w radiu po raz pierwszy.
2: No, na pewno było to takie dosyć abstrakcyjne doznanie i gdzieś tam było to po prostu chyba, już mówiąc ogólnie, spełnienie marzeń, żeby coś takiego się wydarzyło. I na pewno duża satysfakcja i przyjemność, ogólnie rzecz biorąc, euforia. Fajnie, fajnie, fajne uczucie.
0: Ale okazuje się, że są artyści, którzy kiedy słyszą się w radiu, no to trochę grymaszą. Jaka jest pierwsza myśl Roberta Gawlińskiego, kiedy słyszy swoją piosenkę w radiu?
3: Pierwsza myśl przeważnie to jest tak, o Boże, kurde, można by było to jeszcze raz nagrać.
0: Robert Gawliński, zespół Wilki, jeszcze dzisiaj na pewno pojawią się w programie Cała Muzyka, obiecuję. No a teraz jeden z większych przebojów początku XXI wieku, ATC.

To była krótka, ale jakże piękna muzyczna podróż na Jamajkę, skąd pochodzą członkowie zespołu Inner Circle. Za chwilę 19. No, pogoda nie jest taka jak na Jamajce, ale też nie ma co narzekać. Sprawdzimy to wszystko za chwilę.

0: Za chwilę słówko o pogodzie, która w niektórych miejscach zaczyna kaprysić, ale to za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
1: Sport w 30 sekund.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Dziś Jagiellonia, jutro Lech. Polskie drużyny zaczynają grę w Lidze Europy. Już w pierwszej kolejce czekają je trudne starcia, bo drużyna z Białegostoku zagra na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. To spotkanie zacznie się punktualnie o 21:00. Włodarze Formuły 1 odsłonili kalendarz na przyszły rok. Znalazły się w nim aż 24 wyścigi. Rywalizacja zacznie się w połowie marca w Bahrajnie, a zakończy 12 grudnia w Abu Zabi. Aż 10 wyścigów poprzedzą punktowane sprinty, które cieszą się sporą popularnością wśród kibiców.
1: Pogoda.
0: Jutro najładniej na zachodzie, tam chwilami rozpogodzenia, poza tym przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze. Najmocniej popada na południowym wschodzie, a na termometrach od 16 do 19 stopni. W nocy miejscami opady deszczu, również burze, popada zwłaszcza na wschodzie Dolnego Śląska, na Opolszczyźnie oraz w południowej Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej i na Śląsku. Na termometrach nocą w większości miejsc od 10 do 14 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tu około 16. No, na pogodę nie ma w sumie co narzekać. Mogło być zdecydowanie gorzej, chociaż myślami teraz powędrujemy do początku wakacji. To był lipiec, gorący Kraków. Na scenie pojawił się wtedy Ricky Martin, no i temperatura odczuwalna od razu poszła w górę o jeszcze kilka stopni. No, to był idealny początek wakacji. Ricky Martin teraz.

To zespół Ultravox w Radiu Złote Przeboje, no i oczywiście fantastyczny Meteor, czyli facet, który zmienił świat koncertowy. No bo gdyby nie on i oczywiście Bob Geldof, to pewnie nie udałoby się zorganizować największego chyba w całej historii muzyki spotkania gwiazd. Mowa oczywiście o Live Aid z 1985 roku. Nie tak dawno sobie wspominaliśmy, jaki to był rozmach. Na dwóch scenach David Bowie, Madonna, Elton John, Tina Turner, Paul McCartney i Phil Collins, który zresztą zagrał na obu kontynentach, lecąc z Londynu do Stanów Zjednoczonych samolotem Concorde. No i oczywiście legendarny występ Queen, który to do dzisiaj występ jest uważany za jeden z najlepszych w całej historii koncertów rockowych. 1,5 miliarda ludzi na całym świecie oglądało transmisję tego wydarzenia. Zresztą Meteor z zespołem Ultravox również pojawił się na scenie, no i jak opowiadał w pewnym wywiadzie, pamięta, że był przerażony, czy wszystko zadziała, bo nawet nie zdążyli zrobić próby przed tym koncertem.

0: Zbigniew Wodecki, niezapomniany. No, wiele razy u nas gościł. Za każdym razem, kiedy nas odwiedzał, sypał anegdotami jak z rękawa. Trzeba przyznać, że był bardzo wdzięcznym rozmówcą. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat przeboju, który chyba wiele zmienił w jego życiu, czyli pamiętnych chałup. Jak się okazuje, Zbigniew Wodecki, kiedy otrzymał propozycję od autora, czyli Ryszarda Poznakowskiego, na początku nie bardzo chciał tej piosenki śpiewać.
1: Bo ja wysłuchaj, to nie jest w ogóle w moim tym, przecież Rysiu, no to nie moje ten. No ale może właśnie dlatego ty, no my weź pykniemy. I pyknęliśmy. Orwińska napisała Grażynka. Śmieszny tekst. Bardzo dowcipny. Powstał tego, jak się pastisz dancingowego numeru i do tego, jak się dołożyło obrazek, gdzie były gołe baby i goli goście, to było coś nieprawdopodobnego. W naszym systemie, w pierwszym programie telewizji publicznej, to Amerykanie, jak to zobaczyli, to co to jest za kraj?
0: No, tak sobie myślę, że określenie najweselszy barak w obozie socjalistycznym przed laty nie wzięło się znikąd.

0: Army of Lovers w Radiu Złote Przyboje, czyli najdziwniejszy zespół świata. Przed nami środowa cała muzyka, za chwilę Toto, za moment też Celine Dion. Przy okazji sprawdzimy, co ciekawego u niej słychać.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja.

To zespół Toto w Radiu Złote Przeboje. Środowy wieczór, za chwilę Céline Dion. Przez długi czas obawiano się, że już nie wróci na scenę. No tymczasem zaglądałem do jej terminarza koncertowego. Wyjątkowo pracowity wrzesień. Właśnie wychodzi w tym momencie na scenę. Koncert w mieście Nanterre, niedaleko Paryża. No to trzymamy kciuki w takim razie i słuchamy Céline Dion już teraz, a za kilka minut zespół, który powstał, kiedy Céline Dion miała roczek. No czyli panowie mają doświadczenie. Co to za zespół? O tym za chwilę.

Pięknie rozkołysany zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę kombi Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. No, z Grzegorzem Skawińskim kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na tematy nie tylko

0: nic absolutnie nie było, to pierwszą gitarę Grzegorz Skawiński musiał sobie zrobić sam.
1: Autentycznie ze starej deski od łóżka pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miał chydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał.
0: No i tak było. Dobrze, wracamy do rzeczywistości. Kombi w Radiu Złote Przeboje już teraz.

Ale że ja lubię ten zespół Duran Duran w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę strefa gości. Dzisiaj artystka, która na scenie jest już od ponad 3 dekad. Na każdej płycie inna, ale jedno się nie zmienia. Wciąż niepokorna i wciąż muzycznie stawia na swoim. Justyna Steczkowska w Radiu Złote Przeboje.

20 właśnie minęła, a to oznacza, że w radiu Złote Przeboje, pora na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, która na scenie jest już od ponad 3 dekad i jak się przekonacie, mało brakowało, a jej kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej. Występ w programie, który otwierał wszystkie drzwi, czyli szansę na sukces, pierwszy występ poszedł jej średnio, dlatego upierała się, żeby jej wykonanie wyciąć przy montażu. Justyna Styczkowska. Za chwilę porozmawiamy.

0: Moi drodzy, pora już na obiecanych wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której no jakiś czas temu u nas nie było. Dlatego tematów będzie sporo. Justyna Steczkowska w Radiu Złote
1: Przyboje. Dzień dobry.
0: Ponad 30 lat od debiutu. Słuchaj, jaka była Justyna Steczkowska 30 lat temu? Poza tym, że niepokorna. No niepokorna jest zresztą do dzisiaj. Ale pamiętasz, jaka byłaś wtedy?
1: No wtedy, cóż, szukałam swojego miejsca na świecie w muzyce. Starałam się iść swoją drogą, więc rzeczywiście mało było we mnie muzycznej pokory, ale to dobrze, bo na tym polega też czas młodych ludzi, którzy chcą zdobyć świat, mają dużo energii, dużo takiej wiary w siebie i to jest bardzo dobre, uważam, bo to im pomaga szukać jak gdyby swojej własnej drogi, taki rodzaj pewnego buntu. I ja byłam taka sama, no cóż, takie było życie, szukałam swoich własnych dźwięków, możliwości wyrażania się przez muzykę. Pisałam swoje piosenki sama, ze swoim chłopakiem też niektóre rzeczy, bo wtedy byliśmy muzykami oboje, młodzi ludzie tam po 18-17 lat, parliśmy do przodu, grali na różnych festiwalach i było fajnie. No a potem, jak już wygrałam Opole, potem, znaczy szanse na sukces, potem Opole, potem otworzyły się dla mnie drzwi do wielu wytwórni muzycznych, bo to było coś takiego innego. Wygrałam wtedy piosenką Moja Intymność, napisaną przez braci Pospieszalskich i Wojciecha Waglewskiego. I wtedy było naprawdę takie wielkie wow dla mnie. Bo ze wszystkich stron, tak? I mogłam tak naprawdę wybrać wytwórnię, którą chciałam, co było wielką rzeczą w tamtych czasach. I wybrałam wtedy Vandam Pomaton, czyli filia światowego EMI w Polsce. I potem zaczęła się moja praca z tymi ludźmi. Szukaliśmy producenta do tego, żeby nagrać płytę. I to był Grzegorz Ciechowski, już teraz wszyscy wiedzą. Ale wtedy właśnie staraliśmy się znaleźć kogoś, kto to będzie do mnie pasował, z kim ja się też będę dobrze czuła. Na początku nie wydawało mi się, że to jest jakiś dobry pomysł, z tego względu, że ja słuchałam trochę innej muzyki, ale bardzo lubiłam Republikę, zresztą tak jak chyba większość młodych ludzi. I ten wyrazisty czarno-biały kolor, przede wszystkim świetne teksty Ciechowskiego. Ale jak się spotkałam z Grzegorzem, to od razu przypadliśmy sobie do gustu i od razu mieliśmy o czym gadać. I okazało się, bo ja patrzyłam na niego przez pryzmat tego, jak gdyby tego gwiazdorstwa, które nosił na sobie, tak? Nie w sobie, ale na sobie. Natomiast nie miałam wtedy świadomości, czym tak naprawdę jest producent muzyczny, bo mało tej świadomości mieliśmy 30 lat temu i w ogóle takich producentów nie było. On był pierwszym producentem, pierwszym i najlepszym w tamtym czasie, który miał sprzęt do produkowania, był bardzo kreatywny, wiedział, jak to robić. I ja miałam to szczęście, że trafiłam na niego, a on pokochał moją muzykę, uszanował to, że przyniosłam mu swoje utwory i pozwolił mi, przede wszystkim powiedział mi jedną ważną rzecz, która została ze mną na zawsze. Pamiętaj, że nikt nie napisze dla ciebie lepszych piosenek niż ty sama. Robisz to naprawdę dobrze.
0: To samo powiedział Kasi Kowalskiej.
1: Tak, bo chodziło o to, że obie jesteśmy, myślę, że przetrwałyśmy na rynku, skoro wymieniłeś już Kasię, te 30 lat, bo mniej więcej zaczęłyśmy w tym samym czasie, bo nasza muzyka jest autorska. Po prostu wypływa z nas i to jest coś takiego unikatowego, jak każdego artysty, który sam tworzy. I wydaje mi się, że to jest zawsze taki plus tej sytuacji, jeśli sam tworzysz muzykę, bo to jest tak trochę jak hej, bez Kasi Nosowskiej przestał istnieć. Bo z jakiego powodu? Bo ona była, oni wszyscy są ważni w tym zespole, ale to jej osobowość, teksty, sposób śpiewania, to wszystko było unikatowe i dawało wyraz całemu zespołowi. I tak to jest najczęściej z tego typu artystami, że musi być coś takiego stricte bardzo oryginalnego i autorskiego, żeby miało szansę to przetrwać dłuższy czas. A Grzegorz szanował takich artystów, bo sam takim artystą był i pracowało się z nim naprawdę wspaniale. To był super człowiek.
0: O Grzegorzu Ciechowskim jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy, ale a propos, rozmawiałem z kilkoma artystami obchodzącymi takie imponujące jubileusze i zadałem to samo pytanie z dziedziny zdarzeń nieprawdopodobnych. Gdybyś spotkała samą siebie sprzed tych 30 lat, co byś sobie powiedziała? Jaka by była dobra rada dla samej siebie?
1: Nie, wiesz co, dzisiaj patrząc na siebie z perspektywy czasu, to naprawdę powiedziałabym, dałaś radę sobie, dziewczyno. W końcu byłam dziewczyną znikąd tak naprawdę, z małego miasta. Urodziłam się w Rzeszowie, wychowałam się w Stalowej Woli. Nie miałam żadnego wsparcia znikąd, ani finansowego, ani psychicznego, ani społecznego żadnego. Po prostu miałam tylko marzenia i nic więcej. Taka była prawda 30 lat temu. A jednak udało mi się zdobyć wiele nagród muzycznych, miłość ludzi, wydać wiele płyt, zdobyć wiele nagród, wylansować też wiele przebojów i w ogóle pracować w tym zawodzie przez 30 lat. W którym uważam największym sukcesem jest to, że ludzie wciąż kupują bilety na moje koncerty i to jest największe szczęście, jakie mogło mi się zdarzyć. Za to zresztą Państwu z całego serca dziękuję.
0: Co by było, gdyby wycięto twój, bo chciałaś, żeby wycięto twój występ z szansy na sukces. Gdyby go faktycznie wycięto?
1: Masz rację. Nie wiem, jakby się potoczyły moje losy, bo jednak dzięki temu, że wygrałam szansę na sukces tą taką już drugi raz, w której wzięłam udział, to nie mogłabym pojechać do Opola. I jakby się potoczyły moje losy, nie wiem. Zapewne śpiewałabym, bo całe życie robiłam to i to była jedyna rzecz, która przynosiła mi prawdziwą radość, więc nigdy bym z tego nie zrezygnowała. Natomiast czy tak szybko stałabym się popularna, wydała swoją pierwszą płytę i trafiła na Grzegorza Ciechowskiego i nagrała płytę, która dzisiaj jest uważana za kultową, tego nie wiem. Tego już nikt nie wie i tego się tego nie dowiemy.
0: Dzisiaj Justyna Styczkowska wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Będziemy dzisiaj odrobinę podróżować w czasie. Za chwilę powędrujemy do chwili, kiedy Justyna Styczkowska nagrywała swoją pierwszą płytę.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wspaniały gość Justyna Styczkowska. Obiecałem, że będziemy odrobinę podróżować w czasie. Cofamy się do chwili, kiedy Justyna Styczkowska pracuje nad swoją pierwszą płytą razem z Grzegorzem Ciechowskim. Słuchaj, ja znalazłem niezwykłą historię, że ty tworząc tę płytę pomieszkiwałaś razem z Grzegorzem Ciechowskim i jego ówczesną partnerką, a Grzegorz Ciechowski wstawał rano i chodził po chleb.
1: A to prawda. Wiesz, bo Grzesiu z Anią byli tacy naprawdę dla mnie niezwykle czuli. Ponieważ ja tak przyjechałam z mojego miasta. Nie byłam jeszcze obyta z tym wszystkim, co się dzieje. To wszystko było dla mnie nowe. Wyrwana trochę ze środowiska, w którym żyłam. Daleko od rodziny, daleko od swoich przyjaciół, daleko od wszystkiego. Jeszcze rozstawałam się z chłopakiem w swoim prywatnym życiu. Więc nie był to dla mnie łatwy czas. I przychodziłam do Grzegorza, który wynajmował dom właśnie z Anią w Kazimierzu Dolnym, w takim ładnym miejscu na górce wśród zieleni. Po czym po pracy wracałam do tego takiego domu ZX-u, to był, który chyba tam stoi nawet do dzisiaj, tylko wtedy to była bardzo piękna fasada na zewnątrz, bo to taki stary budynek, ale w środku było bardzo tak surowo, PRL-owsko i miałam tylko takie łóżko i takie biurko i taką jak gdyby pryczę, małe krzesełko. I wiesz, wracałam tam pod wieczór. Zostawałam sama ze sobą, a wtedy nie byłam na tym etapie życia, w którym cieszyłam się ze swojego bycia ze sobą, po prostu, że można się cieszyć tym, że jest się ze sobą, można po prostu ze sobą pobyć, tak? Siebie się nauczyć, siebie poznawać powoli. W takiej cichej samotności, co jest piękną rzeczą, dzisiaj to rozumiem. Ale wtedy potrzebowałam, wiesz, byłam młoda, potrzebowałam rozmów z ludźmi, wsparcia, a to ani telefonów komórkowych, nic takiego nie było, wiesz, po prostu byłeś sam w tym pokoiku na końcu świata, daleko od wszystkiego, więc to nie napawało mnie optymizmem. I Grzesiu to zauważył i zaprosił mnie z Anią do siebie. Słuchaj, bo widzę, że tam ci ciężko w tym domu. Więc jak chcesz, możesz zamieszkać z nami, bo to jest jakieś życie, rodzina, tak? I tyle. Ja będę pracował. Po skończonej pracy będę wracał na górę do rodziny, a ty sobie będziesz pracowała dalej w studio na dole. Inaczej to godzinowo rozłożymy. I ja byłam mu tak wdzięczna. Było naprawdę super. No jak on pracował na dole, to ja byłam z Anią, z dzieciakami, coś tam pomagałam w kuchni. Po prostu żyłam jakimś fajnym życiem z ludźmi, których lubiłam, tak? W miłym domu. A z kolei Grzesiu też mogłam go zobaczyć w takich normalnych sytuacjach, jak gwiazda, którą znałam absolutnie z zupełnie innej przestrzeni. Jest zupełnie miłym, fajnym człowiekiem, który chodził po bułki rano. Lubiliśmy wszyscy żółty ser, widzieli się dużo tego sera. Zawsze świeże pieczywo. Siadaliśmy przy stole na śniadanku. Było naprawdę bardzo, bardzo miło.
0: Tak narodziła się jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki. Tak. Zaglądałem na listę twórców i trochę się uśmiechnąłem, widząc, że autorem piosenki w Kazimierzu Dolnym jest Grzegorz Ciechowski, muzyka. Tekst Ewa Omernik.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Kimże jest Ewa Omernik?
1: To się wydało na Fryderykach, jak dziewczyna szamana dostała wszystkie możliwe Fryderyki, które mogła wtedy zdobyć. I właśnie między innymi też za teksty, za autor tekstów. Ewa Omernik. A wcześniej wszyscy zadawali pytania, kim jest Ewa Omernik? Ponieważ te teksty były bardzo dobre, a nikt tej Ewy Omernik nie znał, więc też dziennikarze dopytywali. Wtedy się dużo mówiło o muzyce. Ona była ważną częścią społeczności, bo dzisiaj już tak nie jest. Ale były wywiady, recenzje płyt i to wszystko, tak? Więc kim jest Ewa Omernik? I do mnie z tymi pytaniami, do managementu. A my, Grzesiu, co mówić, co robić, bo to już zaczyna tak eskalować, że w zasadzie ileż można kłamać i mówić, że Ewa Omernik nie chce kontaktu z dziennikarzami, nie chce tego, nie chce tamtego. No i tak, i nagle Fryderyk i dogadaliśmy się wcześniej, że Grzesiu, jak dostaniemy Fryderyka też w tej dziedzinie, no to co robimy? Wysyłasz jakąś Ewę Omernik, co robimy? No i wtedy Grzesiu powiedział, to już tak się wydarzy, no bo tego nie wiedzieliśmy, kto dostanie Fryderyki. Tak się wydarzy, to po prostu wyjdę i powiem, że to ja jestem Ewa Omernik. No i wyszedł i powiedział, że tak, to ja jestem Ewa Omernik. I tak to było wtedy, pamiętam. Wtedy jeszcze Fryderyki były bardzo takim prestiżowym konkursem, absolutnie jedynym pokazywanym w Telewizji Polskiej, z tego co pamiętam, były te pierwsze. Jeszcze statuetka wyglądała inaczej, to był taki Chopin w glanach i w jeansach. Bardzo fajna była ta statuetka, potem ona dużo kontrowersji wzbudzała, ale ja uważam, że była naprawdę fajna, oryginalna. No i tyle, no taka to była historia.
0: Taka to była historia. Tak. Na tej płycie pojawiła się Karuzela z Madonnami, czyli utwór z repertuaru Ewy Demarczyk. Czy to wtedy się zauroczyłaś Ewą Demarczyk?
1: Nie, dużo wcześniej. Ja zawsze podziwiałam jej charyzmę i taką wyjątkowość na polskiej scenie. Ona była inna niż wszyscy, a mnie zawsze przyciągała taka aura tajemniczości, czegoś takiego innego niż jest ogólnie w mainstreamie i zawsze szukałam takich doznań, więc Ewa Marczyk była idealną postacią. Zresztą ona w ogóle wzbudzała dużo takich emocji różnych. Mnie się niesamowicie podobała jej muzyka. Znaczy, muzyka Koniecznego, ale i teksty wspaniałych polskich poetów. Niemniej jednak jej interpretacje zapisały się w historii złotymi literami i są po prostu niepowtarzalne. I ja sięgnęłam po jej repertuar, ponieważ czułam się w obowiązku trochę jako nowe pokolenie, żeby ten przedział polskiej historii muzyki po prostu nie przepadł, a nowe pokolenia jak gdyby nie wracają tak często do tych nagrań, a wróciły między innymi dlatego, że nagrałam płytę Steczkowska-Demarczyk z olbrzymim szacunkiem do oryginału, z wielką taką atencją do tego, co było. Nawet rozmawiałam z panem Koniecznym na ten temat i powiem ci, że ta płyta wyszła naprawdę pięknie. Pięknie. Gra tam Tomek Kukurba, zresztą krakowski muzyk, który gra wspaniale na altówce, na co dzień członek zespołu Krokę, a technicznie, kiedy przygotowywałam się do nagrań tej płyty i potem do trasy koncertowej, to powiem ci, że nic nie zajęło mi tak dużo czasu. Ja 10 lat marzyłam o tym, żeby nagrać tę płytę, ale cały czas nie czułam się gotowa do tego. I psychicznie, w takim sensie, żeby w taki bardzo piękny, emocjonalny i głęboki sposób przekazać te teksty publiczności, ale też technicznie cały czas twierdziłam, że jeszcze nie jestem do tego gotowa. Aż przyszedł taki dzień, w którym poczułam moc i taką dojrzałość w sobie, techniczno-emocjonalną, żeby nagrać tę płytę i pojechać w trasę.
0: Do tej niezwykłej płyty na pewno jeszcze dzisiaj w programie Cała Muzyka wrócimy. Justyna Styczkowska, nasze spotkanie jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj wspaniały gość w programie Cała Muzyka, Justyna Styczkowska. Rozmawialiśmy przed momentem o niezwykłej płycie, płycie z piosenkami Ewy Demarczyk. Wspominałaś, że długo dojrzewałaś do tego, żeby się zmierzyć z tym repertuarem. No ale potem z tego, co czytałem, zdarzały się niezwykłe sytuacje. Jedna z nich w pociągu. Możesz ją opowiedzieć?
1: Jadę sobie pociągiem. Jechałam do Gdańska z jakiegoś powodu i siedziałam w przedziale z taką kobietą, myślę, że około 70 lat i całą drogę nic nie mówiłyśmy. No po prostu jedzie dwóch pasażerów, nic się nie dzieje, czytam sobie książkę, czekam aż dojadę. I kiedy ja już prawie wysiadam z pociągu, zbieram się do wysiadania w Sopocie, to pani mówi: przepraszam pani Justyno, czy mogłabym pani zająć chwilę? Mówię: no tak, oczywiście. Ona mówi: powie pani co, bo kupiłam płytę Styczkowska-Demarczyk z taką trochę niechęcią, ponieważ pomyślałam, no to niemożliwe, żeby to się udało. To jest po prostu coś tak niepowtarzalnego Demarczyk, że nie będzie lepszej płyty, albo przynajmniej dobrej. I powiem pani, że przesłuchałam jej i byłam taka wzruszona. To jest piękna płyta. Zakochałam się na nowo w tych piosenkach. To jest niesamowite. I ja tak powiem, aż mi łzy się wokół zakręciły, ponieważ to jest, była jej publiczność, tak? Bo to był właśnie ten czas, kiedy ci ludzie byli młodzi, kochali ją za to, co niosła ze sobą. I kiedy ja usłyszałam te słowa, to byłam naprawdę wzruszona i pomyślałam: dobrze, że to zrobiłam, dobrze, że to się udało i że miałam odwagę nagrać tę płytę, zmierzyć się z wieloma ludźmi, z tymi emocjami, z tym wszystkim i jednak ponieść ten kawał pięknej historii muzyki i przenieść na kolejne pokolenie i stworzyć mnóstwo takich pięknych chwil dla siebie i dla innych.
0: Dzisiaj Justyna Styczkowska w radiu Złote Przeboje. Ja się tak zastanawiam, czy ty sobie wyobrażasz siebie obchodzącą na przykład 50-lecie, tak jak był jubileusz Maryli Rodowicz.
1: To czekaj, za 20 lat będę miała 73 lata. Jak ktoś mówi, jak Bóg da, to z przyjemnością. No i jak publiczność pozwoli.
0: Czyli za 20 lat dalej będzie scena, jak rozumiem.
1: Marzę o tym, ale jak będzie, zobaczymy. To jest myślę kwestia tego, jak żyjesz, jak myślisz, co jest dla ciebie ważne. Dla mnie muzyka zawsze była ważna, więc nie sądzę, żebym przestała ją przede wszystkim tworzyć, ale jeśli mnie siły zabraknie do bycia na scenie, bo to jednak trzeba mieć dużo siły też fizycznej, psychicznej i każdej innej, żeby tam stać i dawać z siebie wszystko co najlepsze i być zachwycony, wciąż cieszyć się jak dziecko z tej energii, która płynie z dwóch stron i od ciebie i od publiczności, no to wtedy będę pisać dla innych. No, robiłam to już wiele razy, pisałam muzykę filmową, muzykę do reklam, do wielu rzeczy, swoje piosenki, więc znam się też trochę na tej pracy.
0: Justyna Styczkowska dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja powiem szczerze, jestem pod wielkim wrażeniem rozpiętości twoich zainteresowań muzycznych, no bo chyba nie ma takiej drugiej artystki w naszym kraju, a może nawet i na świecie, która miałaby na koncie tak różne muzyczne dokonania, no bo tak, jest płyta z piosenkami Ewy Demarczyk, koncerty muzyki filmowej, czy też cygańskie rytmy.
1: Tak.
0: Powiedz mi, skąd skręt w stronę cygańskiego wesela?
1: No przede wszystkim bardzo ci dziękuję za te słowa. Myślę, że bardzo, że tak powiem, nad wyraz, ale miło słyszeć. Niemniej jednak, wiesz co, rzeczywiście akurat ja wybrałam taką drogę w muzyce, żeby być różnorodnym artystą, uczyć się, bo dzięki temu się uczę, to po pierwsze. Po drugie, rozwijam zdecydowanie. A po drugie, nie nudzę się w swojej pracy, bo cały czas mam nowe informacje muzyczne, nowe dźwięki, nową harmonię. Więc szukam takich wyzwań. Akurat ta płyta przyszła do mnie, pamiętam, Grzesiu Brzozowiec zadzwonił, że Boban Markowicz ma świetny materiał i chciałby to nagrać ze mną. Mhm. Dlaczego? Nie wiem, czy Grzesiu mu to podsunął. Tego już nie pamiętam, bo to było wiele lat temu. Ja przesłuchałam tych piosenek. Miały powstać do niej polskie teksty. No i powiem ci, że zakochałam się w tej muzyce. Akurat byłam po płycie Anima, w której zaczęłam opowiadać w ogóle o swoich, jak gdyby nowym rozdziale w moim życiu, czyli bardzo taki ekspansywny był we mnie rozwój samoświadomości, duchowości i jak gdyby szłam tą drogą każdego dnia, starając się być lepszym człowiekiem, bardziej zaangażowanym w swój własny rozwój, bardziej świadomym każdej intencji, słowa i tego, co myślę, co czuję, co mówię, czym emanuję. I byłam tak uniesiona w tym wszystkim. Ta płyta Anima była czymś takim, opowiadała o człowieku w kontekście wszechświata i to było dla mnie super ważne. I nagle przyszła do mnie taka muzyka, która jest taka stricte ziemska, wiesz, taka po prostu krew, zdrowia, rady, miłość, taka cygańska królowa, która po prostu żyje pełnią życia, popełnia tysiące błędów, ale jest wolna w tych wszystkich wyborach. Ponosi konsekwencje, ale jest taka naprawdę wielka, kobieca, piękna siła. I ja przerobiłam to na spektakl taki, że to jest od początku do końca powiedziana historia właśnie tej wyzwolonej cyganki, która to ona zarządza tutaj światem, to ona wybiera mężczyzn, to ona tutaj jest jak gdyby gra pierwsze skrzypce. Oczywiście ponosi konsekwencje za te wybory i na samym końcu tego spektaklu po prostu umiera i zalewa się krwią pośród przepięknych dźwięków cygańskiej ballady, ale to naprawdę wybitnie dobry koncert, jeśli ktoś kocha taką muzykę. Jest 16 osób na scenie, świetni muzycy, świetni instrumentaliści, do tego oczywiście super tancerze i to jest taki wielki stół, na którym jest cygańskie wesele i taka Roma symfonika. Naprawdę to jest, uwielbiam grać te koncerty i pamiętam, jak była premiera tej płyty. Wszyscy się świetnie bawiliśmy na koncercie. Naprawdę schodziliśmy tak wesoło, było na koncercie, że po koncercie nadal chcieliśmy grać, bo było naprawdę super. I publiczność miała takie same wrażenia. Dlatego te koncerty się świetnie sprzedały. Pamiętam, jak graliśmy w Ice Kraków w Rzeszowie, to była wypełniona sala po brzegi. Było naprawdę super. No i tak sobie pomyślałam, że skoro Boban Markowicz to jest tak silna postać tamtej strony muzyki i jego piosenki można było słyszeć u Kusturicy, też w Arizona Dream, w ogóle świetny człowiek, no świetny trębacz i świetny w ogóle kompozytor. Miałam okazję się z nim poznać, nagraliśmy teledysk na Bałkanach, no był naprawdę super czas dla mnie.
0: Na Bałkany na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy razem z Justyną Steczkowską, gościem.

0: Justyna Staczkowska w Radiu Złote Przeboje, dzisiaj w programie Cała Muzyka. Wciąż i niezmiennie jestem pod wrażeniem różnorodności repertuaru, bo to jest niewątpliwie ewenement nawet na chyba światowej scenie. Akustycznie, filmowo, Coen, Demarczyk, Władca Pierścieni, z orkiestrą cygańską, w repertuarze Krzysztofa Krawczyka. Czy jest coś, czego jeszcze nie robiłaś, a bardzo chciałabyś?
1: Tak, marzę o tym, żeby zrobić ten swój wielki musical, bo mam naprawdę dobry pomysł. Już rozmawiałam, już od kilku lat staram się to zrobić, ale po pierwsze muszę znaleźć dużego producenta, takiego naprawdę dużego, który pomyśli o tym i zapali się do tego pomysłu, tak jak ja. Ponieważ jest to coś takiego jak... chyba nie będę zdradzać tego pomysłu, ale już myślę, że może jestem blisko realizacji. I tak zajmie to co najmniej 2 lata, bo muszę napisać całą muzykę. Postać jest wyrazista i myślę, że to będzie coś naprawdę wow, ale potrzebuję takich pasjonatów, którzy uwierzą w ten projekt tak mocno jak ja. Zobaczymy.
0: Czyli...
1: Więc to jest moje takie marzenie, takie olbrzymie marzenie.
0: Ja sobie tak myślę, że, bo zaglądałem na twojego Facebooka, oczywiście wyjątkową więź masz ze swoimi fanami, no bo tak wygrywają bilety, decydują o okładce płyty.
1: Tak.
0: Masz taki krąg najbliższych fanów?
1: Wiesz, zawsze są tacy ludzie, którzy jak gdyby po Eurowizji przyszło bardzo dużo młodych ludzi do mnie. Jak gdyby zakochali się w Gai, a co za tym idzie, połączyli się w różne takie społeczności, bo są i animki, Justynki, i Witchery, i Czarodzieje, i Nagie Justyny po płycie Naga. Później, powiem ci, że tych frakcji jest dużo. I oni się połączyli ze sobą, stali się taką wielką grupą przyjaciół, wspierają się, co mnie bardzo cieszy. I bywają na koncertach całymi jakimiś takimi dużymi grupami, bo oni się spotykają przy okazji, gadają ze sobą, wspierają się w swoich życiowych wyborach i w swojej życiowej drodze. Więc tam jest mnóstwo takich pięknych przyjaźni. I wiadomo, są na koncertach, bardzo często ich widzę. Bardzo jestem szczęśliwa, jak ich widzę, bo też widzę, ile te koncerty i ta muzyka niesie ze sobą dobrego dla nich. Poza tym, wiesz co, gdybyś zobaczył moją szafkę, jest pełna listów,

0: od młodych ludzi. Z jednej strony to jest coś pięknego, ponieważ opowiadają, jak moja muzyka ich uleczyła, nie wiem, wyciągnęła z ciężkich sytuacji, wręcz odcięła sznurek. I tak widzę, z jednej strony jestem poruszona tym, że tak mi ufają i że moja muzyka im naprawdę pomaga żyć i gdzieś tam w tych ciężkich chwilach sięgają po nią. A z drugiej strony bardzo mnie martwi to, że jak gdyby psychicznie jesteśmy w takiej średniej bardzo kondycji jako społeczeństwo, szczególnie młodzi ludzie. I że naprawdę my dorośli, nie wiem, my jako społeczeństwo, bo na państwo to bym nie liczyła, musimy spojrzeć na to w bardzo taki poważny sposób, żeby pokazać młodzieży, że jak gdyby energia płynie za uwagą, że każda myśl może stać się materią, żeby naprawdę uważali na to, co oglądają, co wpuszczają do swojej głowy, żeby szukali grup wsparcia, żeby nie czuli się w tym wszystkim samotni, żeby pamiętali, że słowo jest olbrzymią siłą, żeby potrafili zrzucać z siebie ciężkie emocje, nie gromadzili w sobie gniewu, złości, nienawiści, zazdrości, a wiesz, media społecznościowe spowodowały taki obrót informacji i tak nieprawdziwą historię o życiu nas samych, że to zaczyna być po prostu niebezpieczne. Trudno przetłumaczyć ludziom, którzy jeszcze nie są na tyle ukształtowani, żeby rozumieć świat, że świat ten, który trwa 30 sekund, nie jest prawdziwym światem, jest wyrywkiem tego, co najlepsze w danym momencie życia. Tak. Codzienność tak po prostu nie wygląda. I bardzo ciężko przetłumaczyć to komuś, kto żyje, jest w tym problemie, tak? To tak jak powiedział Einstein, jeśli chcesz rozwiązać problem, musisz wyjść i stanąć obok, bo tak to jesteś po prostu w środku czegoś, tak? Więc to trzeba jak gdyby cały czas rozmawiać z nimi. Tak, oni często bywają po prostu zagubieni, bo nie mają wsparcia. I muzyka zawsze pomagała w trudnych chwilach, na przełomie wieków wszystkim. Przecież ta muzyka spowodowała przewroty w wielu miejscach świata. To przecież też nasi artyści, kiedy byliśmy w czasach PRL, doskonale to pamiętasz, przecież to ich piosenki też pchały nas do przodu, pchały nas do tego, żeby mieć odwagę mówić swoim głosem. To zawsze była ważna część życia społeczeństwa. I cieszę się, że moja muzyka też potrafi im pomóc. Jestem z tego dumna i cóż mogę ci powiedzieć, no właśnie Maria Magdalena i cały ten koncert był tego przykładem, że ci ludzie zrzucili z siebie ten ciężar. Wiem, że te wibracje nie trwają wiecznie, chyba że pracujemy nad nimi codziennie, bo to jest, rozwój duchowy jest po prostu codziennością, nie jest czymś objawionym, to jest zwykła codzienność zrzucania z siebie gniewu, zazdrości, nienawiści, wszystkich tych ciężkich emocji, bycia bardziej wdzięcznym, widzenia pozytywnej strony życia i cieszenia się tym, że się tutaj jest przez chwilę na ziemi. Natomiast nie każdy potrafi tak na to spojrzeć, do tego trzeba dojrzeć. A żeby młodzież nam dojrzała, musimy ją potrzymać za rękę, żeby jak gdyby nie skręcała w jakieś boczne ulice, w których może ich spotkać na tyle złego, że ciężko będzie to odkręcić. No i tyle, no.
1: I tyle. Skoro już o twoim Facebooku mowa, to znalazłem bardzo piękny filmik pod tytułem To ja idąca przez życie. Jeżeli nie widzieliście, to ja może szybciutko opiszę. Kobieta idąca po zawieszonej wysoko linie. Tylko czemu ta kobieta idzie w szpilkach?
0: No właśnie, wiesz, wszystko się zmieniło na świecie, tak? I kobiety dostając możliwości wszystkie takie jak równouprawnienie, tak? Cudownie, bo możemy mówić swoim głosem, ale też dostałyśmy w prezencie i spadku wszystko to, co jest dodatkiem do tego, że nie dość, że dbamy o dom, często kobiety zarabiają na dom, to jeszcze do tego robią bardzo wiele rzeczy, ponieważ są wielozadaniowe, są naprawdę wyjątkowymi istotami, tak twierdzę. Więc są dzielne, są odważne i to właśnie one potrafią przez życie chodzić po linie w szpilkach. Tak. Nie umniejszając absolutnie wam, mężczyznom, którzy jesteście wspaniali. Bez was życie byłoby bez sensu. To jednak nie wyobrażam sobie trochę was idących po linie w szpilkach, a kobiety to potrafią.
1: Czekałem na te słowa.
0: No dzisiaj
1: niezwykła muzyczna podróż w czasoprzestrzeni. Powiem szczerze, już tęsknię za naszym następnym spotkaniem. Justyna Staczkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Radio Złote Przeboje.

Pora już na kolejnych gości programu Cała Muzyka. Przed nami spotkanie z artystą, który udowodnił, chyba że chcieć, to móc. Czy pamięta swoje pierwsze koncerty? Jak zmienił się muzyczny świat przez wszystkie te lata od debiutu? Czy na lepsze, czy na gorsze? I czy popularność czasami mu nie przeszkadza? Piotr Kupicha dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Gorąco Was zapraszam w imieniu Wojtka Pebierczyka.

0: Piotr Kupicha, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce. Odkryjemy i sprawdzimy specjalnie dla Was, gdzie Piotr Kupicha wypoczywa pomiędzy koncertami. Sprawdzimy także, gdzie najchętniej pisze mu się te słynne, wielkie dzieła zespołu Phil. No i także odrobinę prywatności, mam nadzieję, Piotr Kupicha nam zdradzi. Ale jego wielka przygoda z muzyką zaczęła się już w szkole.
1: To była Szkoła Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. I to taka szkoła z tradycjami, bo kierunek techniczny na Śląsku kiedyś był bardzo, bardzo mocny. Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe robiły super przepustkę do Politechniki Śląskiej. To się oczywiście teraz zaciera, możesz sobie wybrać co chcesz, albo w ogóle nie studiuj, zdobywaj wiedzę gdziekolwiek. I to była taka szkoła, w której musiałeś chodzić w garniturze. Tam musiałeś być full garnitur, full od bucików po prostu, poprzez górę, krawat musowo, obowiązkowo krawat. Biała koszula i tak dalej. Także ta szkoła gdzieś tam przenosiła takie standardy na te młode osoby, które szukały swojej drogi. I rzeczywiście szkoła była wymagająca, ale na przykład nie kiblowałem, udało mi się.
0: Edukacja lidera zespołu Phil nie zawsze układała się tak, jak sobie by to Piotr życzył.
1: Postanowiłem wybrać się do dziekanatu Akademii Muzycznej w Katowicach na Krasińskiego, no i pytam, czy ja bym mógł, że chciałbym, że ten... I chyba trafiłem na jakiegoś takiego profesora, który zapytał się, a czy ty w ogóle masz jakąś wiedzę, czy ty potrafisz? No ale to ponoć nie trzeba mieć wiedzy, bo ja piszę, tworzę do szuflady, dużo gram na gitarze, szukam melodii i tak dalej. A on mi mówi, no ale ty, jak ty nie masz podstaw, ja mówię, no ale to na tym kierunku, tak bardzo grzecznie mówię, czy na tym kierunku, jak pójdę wieczorowo, czy trzeba mieć jakieś podstawy, czy mnie nauczycie, no to jest bez sensu. I pamiętam, że on to tak powiedział w taki sposób, że mnie totalnie, tak jak może dorosły zniechęcić dzieciaka, nie, że po prostu coś mu tam powie niefajnego. Ale on to wtedy powiedział niefajnie, no i musiałem popełnić ten błąd i zacząłem grać po broka.
0: Piotr Kupicha to artysta, który zawsze dużo czasu poświęca swoim fanom. Ostatnio zapytałem go, czy pamięta jeszcze te pierwsze koncerty zespołu Phil, jak wtedy reagowała publiczność na jego piosenki.
1: Gdzieś taka naturalna szczerość, która biła z nas, jak graliśmy, jak się komunikowaliśmy z publicznością, w jaki sposób rozmawialiśmy z nimi poprzez muzykę. No, byliśmy ewidentnie partnerami, takimi partnerami, po prostu towarzyszami broni, że tak powiem, publiczności. Oczywiście wszystko się zmienia i teraz nie można też teraz spojrzeć, a było tak, a ten. Teraz, tak jak też wspomniałem do wcześniejszej naszej rozmowy, bardzo ważnym jest to, żeby w pewnym momencie nie tylko słyszeć pisk, ale też słyszeć własną duszę. I to w tym momencie, jak słyszysz własną duszę, jesteś w stanie zastanowić się nad swoimi dobrymi i słabymi stronami i przekazać to publiczności w sposób nowy, świeższy, może nie świeższy, ale taki, żeby ci po prostu ufali. A Phil jest cholernie skutecznym koncertowym zespołem. My jesteśmy przede wszystkim koncertowym zespołem.
0: A ten koncert zespołu Phil zawsze Piotr Kupicha wspomina z wielką przyjemnością.
1: To właściwie była impreza zamknięta dla banku, dla dużego banku. Impreza zamknięta i pamiętam, że na scenie było pełno motocykli, takich pochodnych Harley'a. Dziewczyny takie ubrane, bo to była taka impreza bardzo rock'n'rollowa, rockowa. My wtedy graliśmy same rockowe standardy, takie jak na przykład graliśmy Gunsów, same takie po prostu YouTube, Bon Jovi. Czyli graliśmy tak, coverowaliśmy i gdzieś przemycałem na przykład piosenkę, pytałem się ludzi, teraz wam zagramy na przykład Pokaż, na co cię stać, może wam się spodoba. Także już wtedy te piosenki były. Także fajnie, no to takie czasy, pierwszy koncert, pamiętam, to był taki bardzo rock'n'rollowy, motocykle na scenie, no fajnie.
0: Po takiej serii energetyzujących koncertów trzeba gdzieś ponownie naładować te akumulatory przed kolejnymi wielkimi trasami koncertowymi po Polsce. Piotr Kupicha najchętniej z przyjaciółmi wypoczywa w górach.
1: Góry mają to do siebie, że góry dają ci pewną odskocznię od dnia codziennego. Bardzo fajnie jest żyć dniem codziennym, bo wszyscy żyjemy dniem codziennym, ale fajnie jest też czasami spojrzeć na swoje własne problemy i też na problemy innych, jak właśnie takimi oczami gór, czyli wiatr wieje, jest pogoda albo nie ma, wszyscy są szczęśliwi, jest jakaś tam symbioza, góry nam dają pewną symbiozę i to wtedy daje nam takie poczucie oderwania się, bo nieraz jest tak, że zasuwamy, coś nas wyprowadzi z równowagi, ale musimy się na to uodpornić, bo po prostu nie da się tak zrobić, żeby było 5 dni spokoju i nagle 6 też ma być spokojny. No dobra, może i będzie 6 spokojny, ale nie zawsze tak jest. Wtedy nagle coś się dopada, dostajesz jakiś telefon, coś tam się wydarzyło, coś jest nie po drodze po prostu z naszymi myślami, wtedy zaczynamy się denerwować. Wtedy właśnie góry dają ci taki zapas nawet na wiele tygodni takiego dystansu do świata.
0: Piotr Kupicha, lider zespołu Fil, jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce. No a już niebawem opowie nam także, jak rodziły się te słynne złote przeboje grupy Fil. Zostańcie z nami.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.
3: Yes! It is not that fun. Let's go.

0: Zespół Phil i Piotr Kupicha, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce. On wielokrotnie w każdym wywiadzie powtarza, że kocha góry, ale kiedyś stanął przed najwyższym szczytem Alp, no i postanowił na tą górę po prostu wejść.
1: To było wyzwanie, bo wybraliśmy się do Chamonix, do Francji po to, żeby zdobyć Mont Blanc, ale tutaj chcieliśmy zrobić pewne takie wydarzenie, bo jeszcze nikt nigdy nie wziął żadnego instrumentu na Mont Blanc i nikt nigdy tam nie zagrał. I postanowiliśmy z kumplem, że ja zabiorę gitarę. Do tego wziąłem miękki futerał, żeby to założyć na szelkach na plecy. No i muszę przyznać, że to było ogromne wyzwanie, bo założyłem sobie, jak to się mówi na Mazurach, założyłem sobie takiego grota na plecy, który jak zaczął wiać, a tam wieje, to myślałem, że nie zwieje, a tam są też takie przejścia dosyć wąskie, gdzieś jest jakaś przełęcz.
2: Przeciągi.
1: To pięknie powiedziane, kurczę, idealnie. No, widzisz, jak fajnie. Słuchajcie, tam są straszne przeciągi na Mont Blanc. I czułem, że wieje. Oczywiście szliśmy na lotnie, czyli ja byłem połączony z drugą osobą, żeby się nic takiego, żeby mnie nie zwiało. No i tak sobie wchodziliśmy po kolei. Pamiętam, że ta końcówka była dla mnie trochę ciężka, bo robiłem kilkanaście kroków, po czym musiałem zrobić przerwę. Po prostu brakuje tlenu. I w takich średnio wysokich czy wyższych górach jest tak, że idziesz około 10-15 kroków i nie jesteś w stanie zrobić więcej. Mi zaczęło brakować trochę tlenu, godzina była już taka dosyć późna i wtedy tylko i wyłącznie spokój, opanowanie może cię uratować, żeby też tak trochę nie zwariować, żeby nie próbować to też uczy trochę pokory. Ale już na samej górze wyjąłem to swoje wiosło, wziąłem gitarę i zagrałem taką piosenkę z mojego repertuaru Zostań ze mną. Jak zacząłem śpiewać w górnych rejestrach, czyli tak chciałem być taki profes i zaśpiewam tak jak się śpiewa, zaśpiewam jak się śpiewa pod prysznicę i tak, no to fajnie. Tam się nie da śpiewać, bo tam po prostu jak wchodzisz na takie górne rejestry, to momentalnie tam ci to wszystko jest obkurczone i ja pamiętam, a teraz po prostu King Kong przyszedł, złapał za gardło i spadaj, w ogóle to. Ale spróbowaliśmy i jesteśmy dumni z tego, że spróbowaliśmy zaśpiewać. Jesteśmy pierwszymi Polakami, którzy wnieśli gitarę, zaśpiewali, zagrali.
0: Piotr Kupicha poza pasją do gór lubi także dobrze zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze i inwestuje nie w akcje, ale w motoryzację.
1: Znaczy inwestuje, a bardziej wynajmuje mieszkania, zawsze kupuje jakieś nieruchomości, kupuje ziemię. To raczej jest takim moim, konikiem to jest za dużo powiedziane, bo ja po prostu patrzę zdroworozsądkowo na mój zawód. Cieszę się, że mamy tam ileś koncertów, cieszę się z jakości tych koncertów, cieszę się, że jesteśmy zapraszani, że jakiś tam bagaż przeboi jest, natomiast trzeba tak być. Ja jestem inaczej. Często o tym powtarzam, nawet jak byłem mniej szczery w wywiadach, to powtarzam, że jestem trochę niedowiarek, czyli jestem trochę wychowany tak asekuracyjnie, czyli w jakiś sposób czuję się zabezpieczony. Mam też w swojej kolekcji stary samochód, który jest fantastyczny, uwielbiam go, kocham go nad życie i uwielbiam tym samochodem jeździć, jestem strasznym samochodziarzem.
0: Nie tylko wspinaczka górska czy jazda na motocyklu najlepiej relaksuje Piotra Kupichę tuż po koncercie. Uwielbia także ten czas pomiędzy koncertami spędzać w domu, a tam czekają także obowiązki. Niedawno zdradził nam, że najchętniej to on obowiązki domowe przejmuje, kiedy jest dobrze naładowany odkurzacz.
1: Jest taki przenośny odkurzacz, taki dwa w jednym. W gniazdku ma bazę i wyjmujesz i odkurzasz. Bardzo fajna rzecz. Ja nie cierpię na przykład kosić trawy. No kiedyś może tak, ale teraz już nie. I są takie kosiarki, które same zasuwają. I słuchajcie, to jest mega fajny temat. Taka kosiareczka jest w bazie, ona sobie wyjedzie, skosi, wróci do bazy. Teraz są takie idioto urządzenia, jak komórka po prostu. To też, trawkę mam zawsze skoszoną.
0: A propos domowego ogniska, niedawno Piotr Kupicha zdradził nam, kiedy tak naprawdę on wybiera się na zakupy, bo jest taka odpowiednia pora.
1: Zasuwam późnym wieczorem, robię potrzebne zakupy. Ja oczywiście zawsze mam karteczkę, bo to jednak głowa artysty tam nie jest jakaś taka. ale karteczka zawsze jest jakaś napisana i aha, i jeszcze to, co zawsze kupuję nie wiadomo po co i tego jest powiedzmy zapasu na 2 lata, to zawsze jakieś proszki kupuję.
0: Piotr Kupicha jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Wy, kochani, bądźcie z nami bardzo blisko, bo już za moment Piotr zdradzi nam historię powstania tej oto piosenki.

0: To już za moment w Radiu Złote Przeboje. Historia piosenki A gdy jest już ciemno. Bądźcie blisko.
1: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Lider zespołu Phil, Piotr Kupicha, jest dziś gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce. Niedawno zapytaliśmy go, czy po przekroczeniu 40 lat i paru lat ładnych już na scenie zrobił sobie jakieś małe podsumowanie dotychczasowej drogi prywatnej i muzycznej.
1: Jest coś takiego, że człowiek idąc przez życie, taki młodszy człowiek, nad wieloma rzeczami się kompletnie nie zastanawia. Teraz osoby, które przeżywają to, co ja przeżyłem tam 7 lat temu, na przykład, nie wiem, jakiś rozwód czy coś, no to na pewno podpowiedziałbym dużo jakichś takich innych złotych myśli niż wtedy. Nie mówię, że kiedy nie ma miłości, no to rozwodzić się, to w ogóle nawet nie ma dwóch zdań, ale też człowiek bardzo często młody działa tak trochę po omacku i cieszę się, że u mnie z Eweliną miłość jest i to jest, nie wiedziałem, że tak może być, a jest to możliwe, żeby się ludzie kochali dłużej niż ileś tam. Także cieszę się, że mam Ewelinę i sobie razem budujemy to życie. Natomiast jest człowiek młody, no musi trochę tak się przeciorać, tak trochę przeczołgać, jakbyś był na takim jakimś survivalu. I dopiero takie doświadczenie pokazuje, że no jest kilka rzeczy, które na pewno bym zrobił. Myślę, że przede wszystkim z większym spokojem i szacunkiem.
0: Piotr Kupicha, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Piotr wielokrotnie w wywiadach powtarza, że jest dumny, że jest hopem ze Śląska.
1: Jestem urodzony, wychowany w Katowicach. Można powiedzieć, że jestem synek ze Śląska. Już może nie jestem synek gruby ani chuty, bo to przypada na czasy dziadków i ojców, bo ojciec w Hucie Batory pracował, ale rzeczywiście był duży, nie wiem jak to powiedzieć, nakład, czy był duży nakład na to, żebyśmy mieli zawód. I ostatnio z mamą na ten temat rozmawiałem, że dlatego była szkoła techniczna, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, jestem po aparaturze kontrolno-pomiarowej i dlatego była Politechnika Śląska, tutaj skończyłem inżynierię materiałową. Po to było, żeby na wypadek, gdyby mi wszystkie struny w gitarze strzeliły, albo na przykład te wokalne, ale to wtedy jeszcze nie myślałem o śpiewaniu, to musiałbym na przykład robić na jakiejś obrabiarce CNC.
0: Słuchacie programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Gwiazdą tego odcinka jest Piotr Kupicha, lider zespołu Phil. A propos zespołu, Piotr niechętnie zdradza to, co dzieje się za kulisami koncertów, ale niedawno opowiedział nam o tym, jaka w zespole panuje atmosfera.
1: Nie chciałbym zapeszać kolejnych lat, ale gramy ze sobą 12 lat. Jesteśmy jedną brygadą, która poznała się jako mali, biedni chłopcy, a gramy do dnia dzisiejszego i gramy na różnych fajnych imprezach i możemy bawić publiczność, możemy być bardzo blisko tej publiczności, rozmawiać z nią, uśmiechać się do nich. Lata temu zaryzykowałem takie stwierdzenie, że mógłbym za chłopaków zespołu obciąć sobie rękę. I wtedy dziennikarz zapytał się, a język też byś sobie

0: obserwuję chłopaków, to niech ta dobra energia nas nie opuszcza.
1: To jeśli już ta dobra energia się pojawia, to warto ją przelać na papier, aby stworzyć choćby takie muzyczne dzieło zespołu Phil, jak ten numer.

0: jest piękno.
1: A gdy jest już ciemno, to jeden z wielkich przebojów zespołu Phil. Podobno impulsem do napisania tej piosenki był pewien incydent w pewnym barze.
2: A gdy jest już ciemno, to jest takie trochę właśnie przeniesienie takiego trochę... Ja bym to przeniósł na życie studenckie, bo ja pamiętam, że ten tekst pisałem, jak jeszcze kiedyś siedziałem w knajpie. Uwaga, uwaga, teraz opowiadanie pikantne. Siedzi sobie Piotr Kupicha gdzieś tam w knajpie razem z kolegą Michał Jagiełło. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mega fajny kumpel ze studiów. No i siedzi sobie laska z chłopakiem, no i widzę, że się nudzą. No to my już wypiliśmy po 2 czy 3 wściekłe psy. No ja tej lasce pokazuję, żeby do nas się dosiadła. Nie miało to znaczenia, czy z kim siedziała, czy coś. Po prostu jak to młodzież. A ona tak coś pokazuje, coś tam oczami, ale wyczuliśmy, że jej się oko świeci. Lewe czy prawe, już nie pamiętam. W pewnym momencie ona wychodzi z tym kolesiem. My siedzimy, no to dobra, jest porażka. Ona za chwilę wraca. Wiesz co, musiałam się go tylko pozbyć. No i tak potem impreza się toczyła do rana. No to tak właściwie ten rock'n'roll był zawsze.
1: I ten słynny rock'n'roll króluje także znakomicie w piosenkach zespołu Phil. Czym jeszcze zaskoczy nas Piotr Kupicha? O tym przekonamy się już za kilka minut w programie Pewnego Razu w Muzyce. Zostańcie z nami.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

Piotr Kupicha, lider zespołu Fil, jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na fragment piosenki, która, słuchajcie, jest ostatnio bardzo często odtwarzana w internecie, jeśli chodzi o wielkie muzyczne dzieła tego zespołu.

0: Jak Anioła Głos, to teraz posłuchajcie, jak zrodził się pomysł na ten przebój.
1: Jak Anioła Głos to jest jakaś wypadkowa dobrych myśli, dobrej duszy, dobrej chwili, dobrego dojrzewania, dobrego momentu, bo Jak Anioła Głos opowiada o rzeczach pięknych, to na pewno, opowiada o pewnym zwrocie akcji w twoim życiu, bo na rozstaju dróg stoi dobry Bóg, gdzieś... Wypadkowa tych wszystkich rzeczy, czyli duszy, głowy, nie wiem, serca, wszystkiego gdzieś spowodowało, że udało mi się popełnić taki tekst i napisać takie słowa. Myślę, że jest trochę tak, że dobry człowiek, czy dobry Bóg, czy ktoś, kto nas otacza sobą, jakaś taka bratnia dusza to może być. Często pomaga nam w wybraniu dobrej drogi, a my jako ludzie jesteśmy cholernie omylni. My po prostu lubimy popełniać błąd za błędem. Nieraz w ogóle nie wyciągamy wniosków, brniemy dalej w jakieś ciemne zaułki. I chyba ta piosenka to jest taka podpowiedź dla każdego, że jest dobra energia, czy dobry człowiek, który zawsze podpowie ci, w którą stronę iść i starać się godnie przeżyć życie.
0: Gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce jest lider zespołu Phil, Piotr Kupicha, który dał się również poznać nam jako niezły szef domowej kuchni, serwując różne smakołyki na śniadanie.
1: Świeżutką bułeczkę, posmarować trochę, dać troszeczkę masełka i dać pomidorek, trochę pieprzu, soli, to jest moje pierwsze śniadanie. Moje drugie śniadanie to na przykład by była jajecznica albo omlet, może być na szyneczce, też można dodać trochę pomidorka i tak dalej. Takie dwa jajeczka w zupełności wystarczą, żeby się nie przejadać. Trzecie śniadanie to takie racuchy albo naleśniczki. Troszeczkę jabłuszka tam tak potarte, żeby było to tutaj na słodko i może być cukier, może być dżem, może być cokolwiek. I to wszystko musi być polane w żołądku czarną kawą.
0: Mam nadzieję, że z tego szwedzkiego stołu coś na jutro wybierzecie na śniadanie. Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Każdy zespół zapewne ma takie miejsce na ziemi, gdzie uwielbia przyjeżdżać i koncertować. Niedawno zapytałem Piotra Kupicha, czy ma takie swoje ulubione koncertowe miejsce, gdzie zawsze z wielką przyjemnością przyjeżdża i nawet 3-4 razy do roku jest w stanie zagrać tam koncert.
1: Ja może powiem tak, że taką moją miejscowością, którą ja odkryłem, która jeszcze nie jest tak przerobiona, a graliśmy tam kiedyś koncert, to było Supraśl. To był Supraśl. Jest Supraśl, żyje, ma się dobrze. I to są takie miejsca, które jeszcze cały czas mają w sobie tego ducha, jakbyś sobie pojechał trochę za miasto i kupił kaszankę prawdziwą, ciepłą szynkę, kurczaka, ale takiego świeżo dziabniętego i na przykład jeszcze jakieś wyroby takie, to tak mi to wszystko pachnie. Tam jest z tego miejsca właśnie Supraśla bije taka 100% jeszcze prawda i nie żadne naleciałości związane z jakimś takim przekrętem związanym ze współczesnym światem.
0: Skoro przed momentem pojawiły się produkty spożywcze, to sprawdźmy, czy Piotr Kupicha lubi słodkości.
1: Nie, słodycze nie, ale czasami jakiegoś Michałka zjem. Scena nie lubi niewysportowanych osób. Scena raczej woli osoby, które i publiczność woli osoby, które są żywe.
0: Nasza gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce uwielbia także czas spędzać grając na różnego rodzaju konsolach.
1: To jest normalne, że my gramy w gry, w jakieś tam cuda. Jeszcze pamiętam, jak wchodziłem na przykład w świat Medal of Honor, albo wchodziłem w świat Mafii. Była taka gra Mafia. Mafia 1, 2, 3. 3 już była słaba, ale pamiętam, że 1, 2 to było coś, co było fantastyczne, ale to tak trochę tak powiedziałem, zaleciało tak przeszłością, bo obecnie tak się nie wciągam w gry, żeby przechodzić, ale jak na przykład gram z dzieciakami, już im się nie chce grać, to muszę przyznać, że coś jeszcze mam z tego takiego małego Piotrusia, bo ja na przykład często, oni już nie chcą grać, a ja kończę, dawaj, kurde, muszę to przejść. No, nieraz mi tam się zdarzy, żeby padem tam rąbnąć, bo już mnie wkurza tam, że coś tam nie mogę, jakiś plansz. No, ale to takie, no, to normalne.
0: Piotr Kupicha i zespół Phil. Niedawno zapytałem Piotra, czy pamięta jeszcze ten moment, kiedy po raz pierwszy w radiu usłyszał swój przebój.
1: Tak, ja pamiętam ten moment bardzo, ale jeszcze też na przykład pamiętam, bo może państwo nie wiecie, ale w 2000 roku roku razem z zespołem Sami napisaliśmy piosenkę Lato 2000 i to było: słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami, tato, lato. Już w tamtym okresie, kiedy pamiętam, że byliśmy wtedy ówczesnego wydawcy Bogdana Tyca, byliśmy na imprezie i pamiętam, że puścili tą piosenkę w radio i to było niesamowite. Emocje mnie dopadły, jak usłyszałem właśnie wtedy tą piosenkę. Jest już ciemno, też miałem podobnie. Też byłem bardzo szczęśliwy, tylko że w przypadku Jest już ciemno i wygranej Sopockiej, nie kiełbasy, tylko festiwalu, to było tak, że wtedy działo się bardzo dużo i właściwie ciężko było myślami do tego wszystkiego doskoczyć.
0: Gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, człowiek ze Śląska, miłośnik gór, Piotr Kupicha był gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie